RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. 10 alumnów 5 roku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie przyjmie święcenia diakonatu. Uroczystości odbędą się w sobotę w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Słupnicach koło Limanowej. Jak mówi rektor ksiądz dr Jacek Soprych, to będzie ważny dzień dla całej seminaryjnej wspólnoty.
3: Całą wspólnotą właśnie udajemy się do Słupnic, aby tam cieszyć się, bo to też jest bardzo ważny etap, gdzie ci bracia już podjęli tą decyzję, że chcą służyć Panu Bogu i przyjmą święcenia diakonatu. Piątek wieczorem to ten dzień, kiedy przyjeżdżają już do wspólnoty seminaryjnej, aby złożyć przysięgę, złożyć wyznanie wiary. To jest też bardzo ważny moment przygotowujący już bezpośrednio do święceń diakonatu.
2: Liturgii święceń diakonatu będzie przewodniczyć biskup Leszek Leszkiewicz. Msza święta rozpocznie się w sobotę o godzinie 10 w parafii w Słupnicach koło Limanowej. Jedność to twardy warunek przetrwania każdej wspólnoty, mówił ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek podczas mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie. Diecezjalny duszpasterz samorządowców i parlamentarzystów wskazywał, że wartości chrześcijańskie, na których budowano Polskę, pozwoliły narodowi przetrwać ponad tysiąclecie pomimo wojen, zaborów i okupacji.
4: Ze szczególnym niepokojem obserwujemy dziś próby relatywizowania dekalogu, spychania wartości chrześcijańskich na margines życia społecznego. Widzimy zakusy, by podważać fundamenty ładu moralnego. Słyszymy o próbach zmiękczania pojęć fundamentalnych, takich jak małżeństwo, rodzina czy niezbywalne prawo do ochrony każdego ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
2: Msze święte za ojczyznę odprawiane są co miesiąc w parafii świętego Maksymiliana w Tarnowie. To inicjatywa Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Msza święta była transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Włodarze miast i gmin z całego województwa spotkali się na Dniu Samorządu Terytorialnego w Starym Sączu. Spotkanie co roku organizowane jest w okolicach 27 maja. Właśnie wtedy, w 1990 roku, odbyły się w Polsce pierwsze samorządowe i w pełni demokratyczne wybory od czasów II wojny światowej. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta, której przewodniczył biskup Leszek Leszkiewicz. Jak mówił, samorządowcy powinni w dziecięcej ufności powierzać Bogu swoje życie i działania.
5: Jeśli samorządowcy, wierzący samorządowcy, którzy zostali ochrzczeni i kochają Pana Jezusa, trzymają się Pana Jezusa, to owoce ich pracy także są błogosławione przez Pana Jezusa i one są widoczne dla nas wszystkich i przynoszą pożytek nam wszystkim. I myślę, że o to chodziło w tej mszy świętej, żeby tak stanąć przed Panem Jezusem i powiedzieć, że nie są łatwe czasy, nie jest nam łatwo. Nieraz jest wiele trudności, ale my wierzymy, że Ty zwyciężyłeś i zło, i grzech, i szatana i wierzymy w to, że jeśli pobłogosławisz naszej pracy, to my, spotykając drugiego człowieka, temu człowiekowi przekażemy dobre owoce.
2: Po mszy świętej samorządowcy rozpoczęli forum wójtów, burmistrzów i prezydentów Małopolski, podczas którego wręczono statuetki świętej Kingi oraz wyróżnienia związane z dużym wzrostem dzietności na terenie danego samorządu. Gospodarzem uroczystości był Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i wdzięczności. Społeczność szkoły Sacre Cœur w Tarnowie świętowała dziesięciolecie swojej działalności. Uroczystość zgromadziła uczniów wszystkich klas, grono pedagogiczne, rodziców i absolwentów szkoły. Mszy świętej przewodniczył biskup Stanisław Salaterski. Jak mówią uczniowie Karol, Julka i Paweł, czują się w tym miejscu bardzo dobrze.
6: My chodzimy do klasy trzeciej A. Jestem Karol, a ja Julka.
7: Jak czujecie się w tej szkole? Jak wygląda wasz dzień, wasze zajęcia?
6: Zawsze mamy ćwiczenia i podręczniki, zawsze się uczymy z naszą panią. Nasza wychowawczyni jest bardzo miła. Na przykład czasem nam przedłuża przerwy śniadaniowe i puszcza nam filmy. Pani uczy też nas czytać i ładnie pisać.
8: Paweł, bardzo dobrze się tutaj czuję, mam dobrych kolegów, blisko do domu i dużo swobody.
2: Jednym z elementów uroczystości było przekazanie szkole nowego sztandaru, który ofiarowali placówce rodzice, uczniów oraz darczyńcy. Szkoła podstawowa Sacre Cœur jest szkołą katolicką, kształcącą uczniów w klasach od 1 do 8. W swoich metodach nauczania sięga do dorobku świętej Magdaleny Zofii Barat, założycielki Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rdn.pl. To już ostatnie przygotowania do wielkiej uroczystości w Łęgu Tarnowskim. Parafia pod wezwaniem Świętej Trójcy w tym roku przeżywa przeżywa jubileusz 700-lecia. Główne uroczystości odbędą się w niedzielę 31 maja. Mszy świętej o 11 będzie przewodniczyć biskup Andrzej Jerzy. Przygotowaniem do tego wydarzenia są tygodniowe misje święte, zapowiada proboszcz ksiądz Wiesław Orbat.
1: Tą centralną uroczystość poprzedzą misje święte, które będą od 23 do 30 maja, od soboty do soboty, przed uroczystością Niedzieli Świętej Trójcy, i poprowadzi je ksiądz dr Tomasz Rąpała, dyrektor, rekolekcjonista Centrum Formacyjno-Misyjnego Diecezji Tarnowskiej Arka w Grudku nad Dunajcem. Zapraszamy do uczestnictwa w misjach świętych, które będą przez cały tydzień z poszczególnymi nabożeństwami dla poszczególnych stanów. Poza tym udział w niedzielnej mszy świętej z sumą o godzinie 11.
2: Główne uroczystości odpustowe z okazji 700-lecia parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Łęgu Tarnowskim odbędą się 31 maja o 11. Będą transmitowane na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Do Ciebie, o Boże, w tę poranną godzinę moją myśl kieruję. Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to Boże mój, Ojcze. Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar. W kim mógłbym nadzieję pokładać, gdybym Tobie nie zaufał? Twoja wola jest dla mnie wszystkim. Twoim dziełem jest moje oko. Ty je uczyniłeś, bym mógł podziwiać Twoich stworzeń wspaniałość. Dałeś mi słuch, bym Twoje słowo słyszał. Dałeś mi ręce, bym nimi pracował. Moje serce ukształtowałeś, bym Ciebie kochał. Całego mnie stworzyłeś na swoje podobieństwo. Całkowicie się poświęcam na Twoją chwałę. Wszystko, czym jestem i co posiadam, niech Twoją wolę wypełnia. Ojcze, do Ciebie należę.
2: Chryste, dnia dzisiejszego drogę przede mną otwierasz, nieznaną, rozległą, lecz pełną nadziei. Bądź mi na niej towarzyszem i przyjacielem. Niech Twój przykład mnie prowadzi, Twoje słowo mi przyświeca. Twoja wszechmoc niech mnie wzmacnia, Twoja łaska boskim życiem darzy. Jej światłem oświecony i ciepłem rozgrzany, chcę całe moje życie poświęcić w służbie miłości.
1: Maryjo, śliczna Pani, Tobie oddajemy nasze rodziny, prosząc, by Bogiem były silne. Proszę Cię, wypraszaj nam siłę do kroczenia drogą Twego zaufania i bezgranicznej miłości. Wspieraj nas w budowaniu wiary i wspólnoty nazaretańskiego domu, radości i zaufania z Kany Galilejskiej oraz pokory i umiejętności mądrego towarzyszenia w trudnych chwilach z Kalwarii Twego życia.
2: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywione do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę. Do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Jana Chrzciciela Rossi, kapłana. Urodzony we Włoszech w roku 1698, święty Jan otrzymał staranne wykształcenie i został wyświęcony na księdza w roku 1721. Wkrótce potem zachorował na epilepsję. Poświęciwszy się opiece nad wiejską biedotą, przez 40 lat pracował z wysiłkiem, który zwaliłby z nóg nawet zupełnie zdrowego człowieka. Jako kapłan służył chorym i biednym w nocnym hospicjum dla ubogich, założonym przez Celestyna III i w szpitalu Świętej Trójcy. O świcie i późną nocą wędrował na place targowe, rozmawiał z pastuchami i woźnicami, zdobywał ich zaufanie, nauczał i przygotowywał do sakramentów. Równie miłosierny potrafił być dla bezdomnych kobiet i dziewcząt, które utrzymywały się z żebraniny lub sprzedajnej miłości. Ze swego skromnego uposażenia oraz datków, które składano na tace w kościele, ufundował na przedmieściach schronisko dla kobiet i dziewcząt. Spędzał wiele godzin jako spowiednik, zwłaszcza biednych i prostych ludzi. Otrzymawszy w roku 1735 kanonie, cały dochód przeznaczył na ubogich. Jako spowiednik był, dzięki łatwości, z jaką nawiązywał kontakt z ludźmi, bardzo poszukiwany na misje parafialne. Często nauczał 5 i 6 razy dziennie w kościołach, kaplicach, klasztorach, szpitalach i więzieniach. Ta nadzwyczajna gorliwość i wyczerpująca praca w końcu zrujnowały jego zdrowie. Zmarł w szpitalu Świętej Trójcy, który tak często odwiedzał, na atak serca 23 maja 1764 roku. Ponieważ nie pozostawił żadnego majątku, pochowano go na koszt szpitala. Pogrzeb stał się triumfalną procesją ku jego czci.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Słuchacie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz o poranku w sobotę 23 maja. Dzisiaj wspominamy zmarłych księży, którzy odeszli z parafii naszej diecezji w 1990 roku. Odszedł do nas ksiądz Klemens Ziomek, rezydent w Nagoszynie. W 2017 roku ksiądz Józef Słowik, emerytowany proboszcz w Czarnym Potoku. W 2019 roku ksiądz Stanisław Chrzan, emerytowany proboszcz w Bobowej, rezydent w Domu Księży w Tarnowie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
0: Po reklamie.
3: Jesteście z Radiem Erden Małopolska, Erden Nowy Sącz. Dochodzi godzina 6.30. Za chwilę połączymy się z Sanktuarium Matki Boskiej i Szkaplerznej w Tarnowie, skąd transmitować będziemy poranną mszę świętą.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: W czasie obecnej mszy świętej Bożemu Miłosierdziu polecamy następujących zmarłych. Ksiądz Piotr modli się o radość nieba dla Izabeli Podstawa w siódmy dzień po śmierci. Jest to msza święta od córki Małgorzaty z rodziną. A ja w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej polecam świętej pamięci Krystynę Kowalską. Drodzy bracia i siostry, zgromadzeni w naszym tarnowskim sanktuarium na Burku, jak również ci, którzy łączycie się z nami przez transmisję naszego diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Każdy z nas buduje i przeżywa swoją relację z Panem Jezusem w inny sposób, dlatego nie ma sensu porównywać swojej drogi wiary do drogi naszych bliźnich. Przypomina nam o tym dzisiejsza Ewangelia, w której święty Piotr zostaje przez Chrystusa upomniany, że jego relacja miłości z Jezusem będzie inna niż relacja miłości świętego Jana. Niezależnie od tego, jak aktualnie wygląda nasza bliskość z Panem Jezusem, dzisiaj każdy z nas na nowo może usłyszeć Jego słowa: Ty pójdź za mną. Na początku tej najświętszej ofiary przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy, byśmy w niej mogli godnie uczestniczyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem jakim zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy ukończywszy obchód świąt wielkanocnych, przy Twojej pomocy zachowali ich ducha w życiu i postępowaniu.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy weszliśmy do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował. Po trzech dniach poprosił on do siebie najznakomitszych Żydów, a kiedy się zeszli, mówił do nich: nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zostałem jako więzień. Z Jerozolimy w ręce Rzymian, którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie ma we mnie winy zasługującej na śmierć. Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwili się temu, musiałem odwołać się do Cezara, bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek mojego narodu. Dlatego też zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć i rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany. Przez całe dwa lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód. Oto Słowo Boże.

Gdy Jezus zmartwychwstały, ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret. Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż Tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń u mnie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż Tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. A ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać.

Drodzy bracia i siostry, pewien starszy ksiądz opowiadał, że kiedyś po mszy świętej podszedł do niego młody człowiek i powiedział z żalem: proszę księdza, ja chyba nigdy nie będę tak dobry jak mój brat. On się modli, pomaga wszystkim, ma poukładane życie, a ja ciągle upadam. I wtedy ten kapłan odpowiedział mu: Pan Bóg nie będzie cię pytał, dlaczego nie byłeś swoim bratem. Pan Bóg cię zapyta, czy byłeś sobą, uczniem Jezusa. To bardzo przypomina scenę z dzisiejszej Ewangelii. Piotr właśnie słyszy od Jezusa słowa o swojej przyszłości. Słyszy: pójdź za mną. Znamy trzykrotne pytanie: czy kochasz mnie? I potem słowa Jezusa: pójdź za mną. I wie już, że droga ucznia Jezusa będzie kosztować. I wtedy odwraca się, widzi Jana i pyta: Panie, a co z nim będzie? Innymi słowy, a on, a jego los, a jego droga? Jezus odpowiada krótko i stanowczo: co tobie do tego? Ty pójdź za mną. To jest bardzo ważne zdanie dla chrześcijanina. Zauważmy, bardzo często żyjemy porównywaniem się z innymi. Ktoś ma lepsze życie, ktoś ma spokojniejszą rodzinę, ktoś szybciej odnosi sukcesy, ktoś wydaje się świętszy, bardziej błogosławiony przez Boga. I wtedy rodzi się to pytanie Piotra: a co z nim? Pan Jezus jednak nie pozwala Piotrowi uciekać właśnie w takie porównania. Mówi mu: nie zajmuj się cudzą drogą. Ty patrz na mnie. To jest niezwykle ważne także w Kościele. Nawet wierzący potrafią żyć właśnie takim ciągłym porównywaniem. Dlaczego tamten ma taki talent? Dlaczego ona dostaje taką łaskę? Dlaczego inni mają łatwiej? Tymczasem Pan Bóg każdego prowadzi inaczej. Jan miał dożyć starości i dawać świadectwo słowem. Piotr miał oddać życie za Jezusa w męczeństwie. Dwie różne drogi. Ten sam Jezus. Podobnie jest w rodzinie. Jedno dziecko jest spokojne,

0: są wielkie drzewa i małe kwiaty. Róża nie może mieć pretensji do stokrotki, że stokrotka jest mała. A stokrotka nie musi zazdrościć róży jej piękna. Bo one są obydwie potrzebne ogrodnikowi. Obydwie Pan Bóg kocha. Właśnie na tym polega to nieporównywanie się, bo Pan Bóg kocha każdego z nas tak samo, chociaż ma wobec każdego z nas inny plan zbawienia. I takim największym niebezpieczeństwem porównywania się jest to, że człowiek przestaje słuchać własnego powołania. Zamiast pytać, Panie, czego chcesz ode mnie, pyta, dlaczego inni mają inaczej. I wtedy co? Serce zaczyna być niespokojne, pełne zazdrości, pełne zniechęcenia. Jezus mówi dzisiaj do każdego z nas osobiście, ty pójdź za mną, nie twój sąsiad, nie twoja żona, nie twój brat, ty. Może ktoś powie, ale moje życie jest trudne. Drodzy bracia i siostry, Piotr też usłyszał trudną prawdę. Jezus mu nie obiecywał łatwej drogi. Obiecał mu swoją obecność. I to wystarczyło. I to wystarczyło. I warto jeszcze zauważyć ostatnie słowa Ewangelii. Jan pisze, że Jezus uczynił wiele innych znaków, których nie sposób byłoby opisać w księgach świata. To piękne przypomnienie, że Bóg działa więcej niż my widzimy. W naszym życiu także. Wiele łask dzieje się po cichu. Wiele cudów pozostaje ukrytych. Wiele rzeczy może nie rozumiemy. Nie wszystko się da opowiedzieć. Czasami człowiek patrzy na swoje życie i widzi tylko chaos, cierpienie albo zwyczajność. A Jezus mówi, ja nadal działam. Nadal prowadzę, nadal piszę twoją historię. Dlatego dzisiejsza Ewangelia jest dla nas wszystkich zaproszeniem do prostoty ucznia. Nie oglądać się ciągle na innych, nie zazdrościć cudzej drogi, bo każdy ma swoją. Nie próbować żyć cudzym powołaniem, ale każdego dnia słyszeć jedno zdanie Jezusa, ty pójdź za mną. I może właśnie świętość zaczyna się wtedy, kiedy człowiek przestaje pytać, a co z innymi, a zaczyna pytać, Panie, jak dzisiaj mam iść za Tobą? Spróbujmy w ten sposób. Amen. Tak jak uczniowie, którzy trwali jednomyślnie na modlitwie razem z Maryją, my również wznośmy teraz do Boga wspólne błagania.
1: Módlmy się za Kościół Święty w naszej Ojczyźnie, aby zawsze szedł za Chrystusem drogą wiary i miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy weszli na drogę życia zakonnego i konsekrowanego, aby wykorzystywali każdą okazję do doświadczenia o miłości Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny, których dzieci przystępują do pierwszej komunii świętej i bierzmowania, aby tworzyły atmosferę autentycznej wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za małżeństwa nie mogące mieć dzieci, aby doświadczyły wsparcia najbliższych i pomocy osób ich otaczających. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych wraz z polecaną w tej mszy świętej Krystyną i Izabelą, aby obmyte krwią Chrystusa zasiadli do radosnej uczty w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy

0: Dzięki darowi pobożności zawsze służyli majestatowi Bożemu z synowską miłością. Ciebie prosimy.
1: Panie. Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych błagań i spraw, aby Chrystus umocnił darem Ducha Świętego serca odrodzonych dzięki Twojej łasce. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, niech przyjdzie Duch Święty, który jest odpuszczeniem wszystkich grzechów i przygotuje

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, abyś stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Krystynie, Izabeli i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiona ta żona.

0: Módlmy się. Boże, Ty nas doprowadziłeś od starego do nowego przymierza. Przyjmij łaskawie nasze prośby, abyśmy oczyszczeni z zepsucia grzechu odnowili się w świętości przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Prośmy o dary Ducha Świętego w kolejnym, dziewiątym już dniu nowenny przed uroczystością zesłania Ducha Świętego. Panie Jezu Chryste, Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W każdym z nas, obmytym wodą chrztu, powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś. Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania i rozlewa w sercach miłość. Duch Święty uczy nas też modlitwy. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka. Dlatego wierząc w to wołamy, niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Nas uświęca Duch Twój, o Panie. Niech Twoje Słowo, Chryste, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi. Daj nam, abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Napełnij nas radością i pokojem w wierze, abyśmy obfitowali w nadziei i mocy Ducha Świętego. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Połącz nas ze sobą Twoim Duchem, aby nas nigdy od Twojej miłości nie odłączyło utrapienie, ucisk ani prześladowanie. Niech nas uświęca. Ześlij Twego Ducha, upragnionego gościa naszych dusz i nie dozwól, abyśmy go kiedykolwiek zasmucili. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Udziel nam łaski, abyśmy nie osądzali naszych bliźnich, ani nie gardzili innymi, ponieważ wszyscy staniemy kiedyś przed Tobą jako sędzią żywych i umarłych. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę, przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17:00 koncert Przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie. Sponsorzy główni: Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
6: Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
7: Nie wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko moje serduszko się raduje.
6: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród.
4: To była autopromocja.
8: Już kwadrans po godzinie 7, to sobota, 23 dzień maja. Witam Was bardzo, bardzo ciepło i serdecznie. Dzisiaj będziemy razem, wspólnie bawić się dobrą muzyką w Waszym ulubionym radiu, dobrze nastawionym. Tomasz Gad, dzień dobry.

stygnie lato, Kuba i Kuba o poranku z nami, chociaż do lata jeszcze mamy 28 dni, ponieważ właśnie do końca astronomicznej wiosny pozostało nam 28 dni. 23 dzień maja dzisiaj, 143 dzień roku, do końca pozostały nam 222 dni. Kochani, słońce wstało w 4:30 rano, a zajdzie o 20:36 i dzień potrwa całkiem długo, 16 godzin i 6 minut. Piękne 16 godzin cudownej pogody, cudownej soboty przed nami. Dzień dzisiejszy jest wprawdzie krótszy od najdłuższego, jeszcze o 41 minut, ale wyobraźcie sobie, że dłuższy jest od najkrótszego o 8 godzin i 24 minuty. Jeżeli ktoś z Państwa ma na uwadze jeszcze popracować w tym roku co nieco, to ma na to 155 dni roboczych, a 68 dni wolnych od pracy. Ja wybieram te drugie wartości, czyli 68 dni wolnych, ale kiedy, proszę Państwa, iść na urlop, jak cały czas gadać się chce? Iwona i Michał to głównie solenizanci, ale też na podium solenizantów mamy dzisiaj Emilię, Jana, Juliana, jest też Lucjusz, Symeon, Dezyderiusz, Eufrozyna, Dezydery i Dezyderia. Wszystkim solenizantom, jubilatom kłaniamy się bardzo, bardzo nisko. Uwaga, uwaga, drodzy panowie, którzy macie status w domu bycia teściem. Dzień teścia dzisiaj, więc moi drodzy, nie ma takich sześciu jak jeden teściu, zwłaszcza ten dobry teść to skarb i głowa każdego domu, więc kochani, w głowie już Ania Dąbrowska, myślę, że ma poukładane.

A wy o poranku w sobotę, początkiem weekendu, co macie w głowie? Jakiś przepis na dobrze przeżyty weekend, jakieś plany? Ja myślę, że w całym tym przepisie trzeba troszeczkę dodać pracy, troszeczkę posypać to cierpliwością, spokojem, wytrwałością, no i przede wszystkim polukrować to takim pragnieniem życia bez niepotrzebnego pośpiechu. I właśnie tego pośpiechu wam nie życzę. Pamiętajcie, dobrze przeżyty weekend to weekend powoli, spokojnie, ale do celu.

była Alma, My Mama Told Me. A teraz o poranku kawał dobrego rockowego brzmienia, rockowej ballady. To oczywiście specjalistka Beata Kozidrak i specjaliści od dobrej muzyki. Bajm, szklanka wody, najlepsza z rana.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
3: Ciepły, przyjemny poranek sobotni nas wita. Już 11 stopni na termometrach, oczywiście na plusie, i te wartości będą podwojone zarówno w regionie tarnowskim, jak i sądeckim. Właściwie wszystko mamy wspólne. Wiatr północny, te same ciepełko na termometrach i oczywiście dużo, dużo słońca, i to słońce dzisiaj będzie się wylewać strumieniami na nas.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie! MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12. Oh.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego ośrodka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 728 447 875. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

To był Lukas Meyer i Gromy na antenie Radia Rdn Małopolska. Rdn Nowy Sącz z piosenką Light Me Up. Gromy ostatnio gościł na sądeckiej, ba, łąckiej ziemi. Koncert był niesamowity, ale podobno napił się za bardzo soku z jabłuszek i bolał go na drugi dzień brzuszek. Ale nie o Gromy będziemy mówić. Teraz będziemy mówić o sądeckiej artystce Ewie Nowel, która niedawno, bo wczoraj, gościła na antenie radia Rdn Nowy Sącz i powiedziała mi wiele, wiele ciepłych, wspaniałych rzeczy. Bardzo energiczna kobieta, uśmiechnięta, po prostu tryskająca optymizmem i w dodatku spełniona mama. Artystka, jakich mało, o niewątpliwej urodzie. I o co chodzi? Chodzi o to, że wydała nowy singiel wraz z Karoliną Leszką, zatytułowany Kobiety, który zapowiada nadchodzącą płytę, której premiera będzie jeszcze w tym roku. Wczoraj graliśmy tę piosenkę przedpremierowo. Premiera nastąpiła właśnie wczoraj, w godzinach popołudniowych. A sama Karolina Leszko, która śpiewa z nią tą piosenkę, to ta kobieta, nie wiem, czy oglądaliście urywki na internetach koncertu Michaela Bublé w Tauron Arenie, i to właśnie ta artystka, ta śmiałkini, można by rzec, która wyrwała się przed sceną do samego Michaela Bublé i powiedziała: chcę z tobą zaśpiewać, po czym wzięła mikrofon, zresztą dał jej Michael Bublé mikrofon, no i wyobraźcie sobie, że naprawdę poszło jej nieźle. Sam Michael był bardzo zdziwiony, że tak, proszę państwa, brzmi Polka na polskiej scenie, albo przed polską sceną, przecież takich jest niemało. A propos płyty, do której wracam teraz, Ewy Nowel, płyta będzie taneczna i radosna i będzie to coś całkowicie innego niż dotychczas robiła Ewa Nowel z muzyką, więc czekamy, a producentem tej płyty będzie Berka, który tworzy i współpracuje z takimi artystami jak Vito Bambino, czy Mrozu, Jamal czy Grubson. A do jednej z piosenek Ewy Nowel tekst napisał sam Jamal. O czym jest piosenka Kobiety? No przede wszystkim to jest takie nawiązanie do tego, że kobieta naprawdę jest ważnym filarem wręcz tego świata. Nie tylko spełniona może być zawodowo, ale też zwłaszcza tutaj w kwestii rodziny, bo przecież nie ma nic piękniejszego w życiu kobiety jak spełnienie macierzyńskie. Sama jest mamą szczęśliwą, więc idealnie wie i czuje ten świat kobiety, mamy, spełnionej matki. Bardzo proszę, dla wszystkich słuchaczy Radia Rdn Małopolska i Rdn Nowy Sącz, gramy utwór Ewy Nowel, Kobiety, posłuchajcie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Tomasz Graczewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Czy BrookBet Termalika Nieciecza pociągnie za sobą ligowych rywali z ostatnich kolejek Ekstraklasy? Drużyna z Niecieczy już od kilku spotkań jest pewna gry w przyszłym sezonie w pierwszej lidze, a ostatnim spotkaniem z Arką Gdynia pogrzebała szansę tej drużyny na utrzymanie, wygrywając 3-2. Dzisiaj na stadionie w Niecieczy pożegnanie Słoni z Ekstraklasą, a rywalem będzie Lechia Gdańsk, która otwiera strefę spadkową. Zwycięstwo Termaliki albo remis będzie oznaczać, że zespół z Gdańska także spadnie do pierwszej ligi. Gdyby jednak Lechia wygrała ten mecz, to w zależności od wyników innych spotkań z tej kolejki może pozostać w Ekstraklasie na kolejny sezon. Równolegle będzie odbywał się mecz Piasta Gliwice z Widzewem Łódź, któremu przy takim scenariuszu też może grozić spadek. Pewne utrzymania nie jest także Piast Gliwice oraz Krakowia, która zagra z Koroną Kielce. Początek wszystkich decydujących spotkań dzisiaj o 17:30. Dziś wieczorem Sądeczanin może zostać mistrzem świata w boksie. Łukasz Pławecki będzie walczył o pas Federacji WBF na gali w hali Mosiru w Nowym Sączu. Jego rywalem będzie Niemiec Marvin Ruf. Co sprawi, że polski pięściarz pokona rywala?
2: O, dobre pytanie. Dlaczego? Dlaczego? Bo chce i musi, nie? A w jaki sposób? W sensie, jakie są moje atuty? Na pewno większe doświadczenie ogólnie, jeśli chodzi z ringów. Czyli ja mam tą mniejszą presję. Marvin jest też dorosłym człowiekiem, bo ma tam 32-33 lata, ale jestem na pewno bardziej doświadczonym zawodnikiem i myślę, że gameplan dużo tutaj zagra. Mam kilka niespodzianek na niego przygotowanych, ale jak to w boksie zawodowym, no nie mogę tego zdradzać.
1: Łukasz Pławecki ma na koncie 14 zawodowych walk, z których wygrał 10, 2 zremisował, a 2 przegrał. Gala Magazin Boxing Night, podczas której odbędzie się walka o Mistrzostwo Świata, rozpocznie się dziś o 18. Poprad Muszyna i Beskid Andrychów zmierzą się w walce finałowej Małopolskiego Pucharu Polski. W meczach półfinałowych drużyna z Muszyny wygrała z rezerwami Wisły Kraków 2-1, natomiast rezerwy BrookBetu Termaliki Nieciecza uległy Beskidowi 0-1. Mecz między zespołami z Niecieczy i Andrychowa był wyjątkowo zacięty, bo niemal przez całe spotkanie utrzymywał się bezbramkowy remis. Dopiero w 5 minucie doliczonego czasu gry Beskid Andrychów zdobył bramkę, awansując do fazy finałowej. Sandecja Nowy Sącz potrzebuje zwycięstw, by wywalczyć baraże o piłkarską pierwszą ligę. Dziś o 15:00 biało-czarni zmierzą się na wyjeździe z Sokołem Kleczew w przedostatnim meczu sezonu regularnego. Przed tą kolejką Sandecja jest 7:a i ma tyle samo punktów, co 6:y Śląsk Wrocław.
3: 1 stycznia im zaufałem i będę ufał im do ostatniego gwizdka w tym sezonie. My musimy wierzyć. Jeżeli będziemy wierzyli, no to będziemy grali do samego końca. Może być tak, że nie będziemy zależni już od siebie, w zależności jak się potoczą wyniki, ale naszym zadaniem jako profesjonalistów jest do ostatniego gwizdka w tym sezonie walczyć o zwycięstwo. I tak naprawdę my musimy zareagować, ale musimy zareagować w swoich głowach.
1: Mówił trener Rafał Smalec. Żeby zagrać w barażach o pierwszą ligę, trzeba zająć co najmniej 6 miejsce w tabeli.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
4: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

To formacja Bastille, Remind Me, czyli przypomnij mi, więc drodzy Państwo, szanowni słuchacze, przypominam, że już wiadomości za 4 minuty o godzinie 8 przedstawi Marta Jodłowska, ale jeszcze Ania Karwan ubiega się o swoje. Czyżby w tej piosence namawiała Panie do tego, by sobotę tak przeżyły pięknie bez makijażu?

0: Reklama.
1: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
2: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
1: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
0: Po reklamie. Samorządowcy z całej Małopolski modlili się przy grobie świętej Kingi. Zaprosimy też do udziału w wojewódzkim święcie strażaków, to już dziś w Dąbrowie Tarnowskiej. I sprawdzimy, czy pogoda w weekend sprzyjać będzie górskim wyprawom.
3: Raczej planować wyjścia w góry wcześnie rano, bo po południu mogą przechodzić burze.
0: Jest 8, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. 2 dni po zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej wysłania do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy nadal nie wiadomo, jaka będzie ich ostateczna liczebność. Ani Departament Wojny, ani Biały Dom nie udzielają informacji w tej sprawie. Szczegóły zna Marek Wałkuski.
4: Przed ubiegłotygodniową decyzją rządu Trumpa o wycofaniu z rotacji jednej brygadowej grupy bojowej w Polsce stacjonowało około 10 000 amerykańskich żołnierzy. Gdyby do tej liczby dodać 5000 zapowiedziane przez Trumpa, byłoby ich łącznie 15 000. Jeśli jednak w rachunkach uwzględnić 4000 wycofanych, łączna liczebność wojsk amerykańskich w Polsce wyniosłaby 11 000. Pentagon nie odpowiedział na moje pytanie, która z tych sytuacji będzie mieć miejsce, odsyłając po informację do Białego Domu. Biały Dom w tej sprawie milczy. Większość mediów i polityków amerykańskich interpretuje deklarację Trumpa jako wycofanie się z wcześniejszej decyzji o redukcji, a nie zapowiedź wysłania dodatkowych wojsk. Donald Trump znany jest z tego, że swobodnie posługuje się liczbami i że nigdy nie przyznaje się do błędu. Ogłoszenie wysłania dodatkowych 5000 żołnierzy pozwala mu na pokazanie się jako sojusznika Polski, zapominając o wcześniejszej decyzji podważającej ten sojusz.
0: Samorządowcy z całej Małopolski modlili się przy grobie świętej Kingi, a także uczestniczyli w uroczystym forum. W Starym Sączu odbył się Dzień Samorządu Terytorialnego Województwa Małopolskiego. Burmistrz Jacek Lele, który był współgospodarzem uroczystości, podkreślał symbolikę miejsca, w którym co roku pojawiają się wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast z regionu.
5: To jest bardzo ważne, że my tutaj w Małopolsce chcemy szczególnie trzymać się symboli, wartości. Te symbole to jest jedna rzecz, ale myślę, że to wartość, to jest właściwsze słowo. Te wartości, które leżą u podstaw samorządności, te wartości, które służą u podstaw w ogóle służby społecznej.
0: A już jutro odbędą się dalsze uroczystości, tym razem na Jasnej Górze. Odbędzie się tam 33. Ogólnopolska Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego. Jej has to z patronką samorządowców świętą Kingą budujemy wspólnotę małych ojczyzn.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Strażackie mundury znów przypomną o historii, odwadze i służbie drugiemu człowiekowi. Już dzisiaj odbędą się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka połączone z wyjątkowym jubileuszem 150-lecia Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. To wydarzenie ma szczególny wymiar, podkreśla bogatą tradycję i dorobek pokoleń strażaków ziemi dąbrowskiej, którzy od półtora wieku dbają o bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Wójt gminy Gręboszów, który sam jest strażakiem, zwraca uwagę, że lokalne OSP stale się rozwijają. Ostatnio udało się wymienić najstarszy pojazd gaśniczy w gminie na nowoczesny wóz bojowy.
6: OSP Borusowa wymienia samochód z 1972 albo 3 roku, o ile się nie mylę. Na pewno lata 70. Więc oczywiście był to najstarszy pojazd na terenie naszej gminy. Pojazd gaśniczy. Też jednostka borusowa właśnie przy moście droga wojewódzka. Staraliśmy się o ten samochód już kilka lat tak naprawdę i tutaj znowu skorzystaliśmy z programu z Urzędu Marszałkowskiego, bo na ratowanie udało się skutecznie pozyskać nowy samochód, który będzie służył mieszkańcom nie tylko gminy, ale myślę, że również dla większości regionu.
0: Dzisiejsze uroczystości rozpoczną się mszą świętą o godzinie 10 w Bazylice Mniejszej Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Następnie uczestnicy przejdą na rynek, gdzie o 12 rozpocznie się uroczysty apel. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Radio RDN Małopolska. Polska.
7: Na turystycznym szlaku.
0: Na szlakach zrobiło się sucho, a turyści w końcu mogą cieszyć się wyższą temperaturą. Pogoda w weekend sprzyjać będzie górskim spacerom, ale zawsze trzeba zachować ostrożność związaną z możliwością wystąpienia burz. Szlaki w Beskidach i Pieninach zachęcają do wędrówek. Warto jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach przy planowaniu wycieczki.
3: Trzeba zwracać uwagę na pogodę, raczej planować wyjścia w góry wcześnie rano, bo po południu mogą przechodzić burze. Trzeba się przygotować do turystyki, no mierzyć siły na zamiary. Warunki na szlakach są dobre, szlaki przetarte, czyste, bez błota w sumie. Śmiało można podróżować.
0: Mówił ratownik Rafał Szołtysik z grupy podhalańskiej GOPR. Warto przypomnieć sobie też numery alarmowe w górach. To 985, a także 601 100 300.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Co łączy nasz region pod względem pogody? Przede wszystkim właściwie taka sama temperatura. Dzisiaj około 22-23 stopni na termometrach w regionie. Biometr mamy niekorzystny. Wiatr będzie północny. W porywach będzie osiągał maksymalnie 25 km na godzinę. Co więcej, padać nie będzie, a ciśnienie wynosi 988 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Osiem minut mamy po godzinie ósmej, właściwie 6 minut mamy po godzinie ósmej. Czego sobie nie mogę wyobrazić teraz? Nie mogę sobie wyobrazić sobotniego poranka bez pogody. No i wszystko się składa na to, że dzisiaj rzeczywiście możecie snuć swoje plany, a najlepiej to robić w towarzystwie Radia Dobrze Nastawionego, czyli Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. No i Dominik Dudek teraz, nasz człowiek od muzycznych zadań specjalnych. Nie.

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: Mniam! Prawdziwy smak natury. Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej. Występ kapeli Żarowianie. Konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych. Pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły. Wystawa pojazdów konnych. Zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia. Tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim. Gmina Radomyśl Wielki oraz Sołecki. Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
7: U niej wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko, moje serduszko się raduje.
6: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja.
8: Już 12,5 minuty mamy po godzinie 8. Życie to siła momentów i ważny jest każdy jego moment. Zespół Pegasus już dla Was o poranku. Mam nadzieję, że tą piosenką jednemu z Was zrobię dzień.
9: Cześć, tu Tomek Szczepanik, zespół Pegasus. Pozdrawiam słuchaczy RDN.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Iwanta Marciarz, zapraszam. Jeden z najstarszych drewnianych kościołów w Małopolsce znalazł się na trasie 28 Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. To cykliczne wydarzenie ukazujące i promujące bogactwo kulturowe Małopolski. Co roku podczas dwóch majowych weekendów można nieodpłatnie zwiedzać kilkanaście wybranych zabytków. W ten weekend organizatorzy zapraszają do Rzepiennika Biskupiego, gdzie kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela jest pełen znaków i symboli świadczących o jego bogatej historii. W sobotę i w niedzielę w Rzepienniku Biskupim będzie można zwiedzać także z przewodnikiem, nazywany wiejską katedrą, kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, a także dwór w Rzepienniku Biskupim, który został wzniesiony w drugiej połowie XVI wieku jako wieża obronna. Dziś swoje święto mają studenci. Juwenalia odbędą się na kampusie Akademii Tarnowskiej. O 17:00 na scenie pojawi się polski zespół folklorystyczny Baciary.

0: O godzinie 18 wystąpił Jakub Stetek i Karol Głód, o 19 koncert da Zalia, o 20 oficjalne przekazanie kluczy do miasta, na finał zaśpiewa Grupson. Kończy się Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. Tegoroczna edycja była poświęcona muzyce skrzypiec. Na finał Tygodnia Talentów Bieniawski in Blue w sali koncertowej Stodoła w Kąśnej Dolnej. W niedzielę o 17 wystąpi Orkiestra Śląskich Kameralistów. Animacje dla całych rodzin, piana party, licytacje, wystawy lokalnych produktów, ale też parada tirów, a nawet kolacja na platformie umieszczonej 50 metrów nad ziemią. Tak różnorodne atrakcje szykują się w ramach rozpoczynającego się dziś Wielogłowach Renovo Fest. Będzie to największy w regionie dwudniowy festiwal charytatywny. Jak zapowiada jeden z głównych organizatorów wydarzenia, Dawid Zawiliński, nie zabraknie koncertów.
1: Mamy na sobotę przewidziane gwiazdy takie jak Kapela Ciupaga, Sławomir, zespół Redlin. W niedzielę mamy kapelę od Kordiana, mamy Kapitana Folka, Roya, także poruszamy się w takim klimacie folkowym. Będzie to folk rock, będzie to disco folk, będzie również nasza koleżanka Małgorzata Szarek.
0: Udział w festiwalu jest całkowicie bezpłatny, ale na miejscu będzie można wrzucać datki do puszek. Celem jest zebranie około 1,5 miliona złotych, bo na tyle wyceniona jest pomoc dwóm sądeckim rodzinom, czyli budowę domu dla samotnej matki z gminy Gródek nad Tunajcem, wychowującej dwóch niepełnosprawnych synów oraz dokończenie budowy domu dla mamy z Trzeczewiny prowadzącej dom pieczy zastępczej. Renovo Fest odbędzie się dziś i jutro na terenie parkingu firmy Wiśniowski w Wielogłowach, a także na boiskach należących do gminy Chełmiec. To będzie spotkanie z muzyką, która porusza serca i budzi najpiękniejsze wspomnienia. W najbliższy wtorek, 26 maja, w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna pod batutą Wojtka Zwierniaka zaprezentuje koncert pod tytułem Kocham Cię Mamo, wydarzenie przygotowane z okazji Dnia Matki. W programie znajdą się zarówno utwory pełne ciepła i wdzięczności, jak i dynamiczne aranżacje znanych przebojów oraz filmowych motywów. Publiczność może spodziewać się wyjątkowego klimatu od nostalgicznych melodii przez wzruszające interpretacje, aż po energetyczne kompozycje, które dodadzą koncertowi lekkości i radości. Będzie to muzyczna opowieść o miłości, bliskości i relacji, która jest jedną z najważniejszych w życiu każdego z nas. Doskonała okazja, by podziękować mamie w niebanalny sposób i spędzić razem czas w pięknej, artystycznej atmosferze. Początek koncertu o 18. A już jutro rynek w Pilźnie zamieni się w miejsce pełne muzyki, ciepła i dobrego serca. Szkoła muzyczna KIK Chmusa wraz z przyjaciółmi przygotowała wyjątkowy koncert Wdzięczność dla mamy i taty, szansa dla Antosi. Wydarzenie, za którym stoi historia małej dziewczynki z Bielów, która od pierwszych chwil swojego życia walczy o zdrowie z niezwykłą siłą i determinacją. Antosia ma zaledwie 3 miesiące. Od urodzenia zmaga się z problemami neurologicznymi i padaczką. Nie potrafi samodzielnie jeść, wymaga stałej opieki i intensywnej rehabilitacji. W programie pikniku jest muzyka, atrakcje dla dzieci, dobre jedzenie i radość ze wspólnego bycia razem w szczytnym celu. Miłośnicy koni znów mogą spotkać się na terenach za szkołą w Żarówce. Po raz 17 w gminie Radomyśl Wielki odbędzie się parada konna. Wydarzenie już jutro o godzinie 12.30 rozpocznie ocenę w ramach czempionatu hodowlanego klaczy rasy zimnokrwistej. Przejazd zaprzęgów przez Żarówkę będzie godzinę później. Oficjalne otwarcie parady konnej zaplanowano na 14. Wtedy też będzie prezentacja zaprzęgów. W programie jest też m.in. Byster Kapeli Żarowianie, konkurs zaprzęgów tradycyjnych, sportowy konkurs powożenie, zaprzęgami jednokonnymi. Na godzinę 18 organizatorzy zapraszają na zabawę taneczną. Będzie też wystawa pojazdów konnych, stoiska z gastronomią, dmuchany plac zabaw i stoiska z akcesoriami końskimi. Szkoły, którym patronuje święty Jan Paweł II, spotkają się na wspólnym pikniku sportowo-edukacyjnym Podkarpacie z JP2. Celem jest promowanie Podkarpacia jako miejsca aktywnego wypoczynku, ale też zdrowego trybu życia i szacunku do wartości i tradycji regionu. Impreza odbędzie się w poniedziałek, 25 maja, na obiektach Szkoły Podstawowej nr 11 oraz terenach zrewitalizowanego byłego wysypiska odpadów komunalnych Park Smoczka w Mielcu. Wydarzenie rozpocznie msza święta o godzinie 9 w kościele parafialnym pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Później uczestnicy pikniku przejdą na miejsce rozegrania biegu przełajowego, w którym wezmą udział 8-osobowe drużyny zaproszonych szkół. Szczegóły na rdn.pl. Wiele godzin spędzają w kuchni, by przygotować posiłki dla całej rodziny. Ciągle szukają nowych przepisów, by wprowadzać nowości. A jakie jest popisowe danie waszej mamy? Zupa, dania mięsne, pierogi, a może gołąbki? Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz organizuje konkurs z okazji Dnia Matki. Do zdobycia na antenie i na Facebooku łącznie 6 voucherów do restauracji o wartości 300 zł każdy. Czekamy już na e-maile od słuchaczy.
2: Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Tylko mama potrafi zamienić zwykły posiłek w coś naprawdę wyjątkowego. Jest okazja odwdzięczyć się naszym mamom i tym razem to zaprosić nasze mamy na coś pysznego, ale do restauracji. Aby wziąć udział w naszym konkursie, wystarczy wysłać zgłoszenie na adres konkurs@rdn.pl i napisać w tym zgłoszeniu, jakie jest popisowe danie naszej mamy i dlaczego właśnie ono u mamy smakuje nam najlepiej.
0: Mówi Justyna Dziedzic z działu reklamy i marketingu RDN Małopolska. W zgłoszeniu wysłanym na adres konkurs@rdn.pl należy podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Regulamin i szczegóły publikujemy na rdn.pl.
3: To były wiadomości kulturalne.

To oczywiście James Blunt, Cold. Piosenka, ballada o tęsknocie, samotności i związku na odległość. Bo w tekście Blunt śpiewa właśnie o tym, że bez ukochanej osoby czuje się zimny. Stąd tytuł Cold. Zimno jest tu metaforą pustki i braku bliskości między bohaterami jak ocean, a on próbuje choć trochę zbliżyć się do drugiej osoby. Już za chwilę będziemy się zbliżać do godziny 8.30. Poczujecie też dobry klimat pogody, ale jeszcze z nami właśnie... Demono? Statki na niebie? Patrzę, czy chmury mamy na niebie, ale nie. Zostają statki. No to pograjmy w te statki.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: Drodzy Państwo, ile macie już na termometrach? 14 stopni? No to macie tak samo jak ja w Nowym Sączu. Ogólnie rzecz biorąc, łączy nas jedna temperatura, właściwie w regionie 22-23 stopnie, w słońcu nawet więcej. Biometr mamy, nie wiem czemu, niekorzystny, ale ciśnienie myślę, że odpowiednie, chociaż nie, troszkę za wysokie jak dla mnie. 988 hektopaskali, wiatr północny w porywach do 25 km na godzinę, padać nie powinno.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: Za 28 minut będzie godzina 9, teraz Natalia Pławiach i formacja Tab, piosenka zatytułowana Loty. Być może jest to piosenka dla gołębiarzy. Nie wiem.

0: Reklama.
1: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
2: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej. Występ kapeli Żarowianie, konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych, pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły, wystawa pojazdów konnych, zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia, tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim, gmina Radomyśl Wielki oraz Sołecki. Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
3: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
4: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
3: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
0: Po reklamie.

Kojarzycie Państwo formację Thousand Hills? Aha, nie. No, no to właśnie śpiewali oni. I believe. 17 minut nas dzieli od godziny 9. Ja proponuję dzisiaj, jest sobota, to może wszystko róbmy tak w trybie na żółwia. Co wy na to? W tak żółwim tempie. Da się czy nie da się? A dlaczego? Dlaczego się ma nie dać? Dzisiaj w takim szczególnym dniu dla żółwi, Światowy Dzień Żółwia dzisiaj obchodzimy i jest to jedno z najbardziej chyba spokojnych świąt świata. Gdyby żółwie organizowały własną imprezę, to pewnie zaczęłyby się w maju takie imprezy, a kończyły gdzieś we wrześniu. A w ogóle święto zostało ustanowione w 2000 roku przez amerykańską organizację ratowania żółwi, aby przypominać ludziom, że żółwie potrzebują ochrony i że nie są tylko wolnymi bohaterami kreskówek, z wyjątkiem chyba żółwi ninja. Żółwie żyją na Ziemi od ponad 200 milionów lat, pamiętają czasy dinozaurów, więc technicznie są starsze od internetu, telefonów. A propos dzisiaj dzień teścia, od każdego teścia, od każdej teściowej. Bez komentarza. Niektóre gatunki potrafią żyć ponad 150 lat, to jak dobra teściowa. To oznacza, że żółw może przeżyć kilka na przykład samochodów, kilkunastu sąsiadów i prawdopodobnie wszystkie modne diety świata. Żółwie nie wychodzą ze swojej skorupy, bo ona jest częścią ich ciała. To trochę jakby na przykład człowiek mieszkał całe życie w swoim własnym plecaku. Żółwie morskie potrafią przepłynąć tysiące kilometrów i wrócić dokładnie na tę samą plażę, na której się wykluły. Wielu ludzi ma problem wrócić do samochodu w galerii na parkingu. No, tak jest, tak jest. A teraz najważniejsze. Symbolu żółwia to cierpliwość, spokój, wytrwałość i życie bez niepotrzebnego pośpiechu. Może więc Światowy Dzień Żółwia to idealna okazja, żeby choć raz zwolnić tempo i przypomnieć sobie stare powiedzenie powoli, ale do celu. To co, spróbujemy? Spróbujemy. I w tym osiąganiu celu ja Państwu po prostu życzę szczęścia. Życzę Wam szczęśliwego, nowego weekendu albo Jorku. No dobrze, resztę dośpiewa Artur Radowski. I zdobądźcie świata szczyt. To najważniejsze.

Artur Gadowski, szczęśliwego Nowego Jorku, zdobywajcie szczyty każdego dnia. Oczywiście dowcip mi się przypomniał a propos jeszcze tych żółw i przychodzi żółw do lekarza i mówi: panie doktorze, wszyscy mówią, że jestem powolny, a lekarz odpowiada: spokojnie, proszę usiąść. Ale ja już siedzę od wczoraj.

Taki oto muzyczny skarb, Treasure, przedstawił Bruno Mars. Już 8,5 minuty nas dzieli od godziny 9. A teraz, kochani, T-Love i 1996. Co to takiego? To T-Love. Znamy. Munie Staszczyk to oczywiście jest gość. A sama piosenka to taki bardzo mocny komentarz do Polski lat 90. Kraju po transformacji, pełnym chaosu, frustracji, samotności i społecznego zagubienia.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Zegary coraz bardziej spieszą do godziny 9. Za 4 minuty będą wiadomości. Te przedstawi Marta Jodłowska.

0: Reklama.
1: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17:00 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie, sponsorzy główni Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
0: Po reklamie. Trzy samoloty wielozadaniowe F-35 dotarły do Polski.
2: Buduje pewne zdolności unikalne tutaj w naszej części Europy.
0: W Nowym Sączu trwa odpust ku czci świętej Rity.
3: Święta Rita wciąż jest wielką orędowniczką u Boga.
0: Jest 9:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. To kolejna zmiana generacyjna. Trzy samoloty wielozadaniowe F-35 dotarły do Polski. Docelowo w siłach powietrznych będą 32 takie maszyny. Poprzednim skokiem technologicznym 20 lat temu było rozpoczęcie służby przez samoloty F-16. Nowa maszyna to latające centrum dowodzenia. Pilot musi umieć sobie radzić przede wszystkim z ilością zbieranych danych. O szczegółach Agata Król.
4: To technologiczne dzieło sztuki, tak o samolocie F-35 mówił generał pilot Tomasz Jadczak, inspektor sił powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podkreśla, że nowe samoloty to centra dowodzenia w powietrzu.
2: Buduje pewne zdolności unikalne tutaj w naszej części Europy. Oczywiście buduje przewagę. Był tak konstruowany, żeby zmaksymalizować jego możliwości w zakresie operacyjnego życia na dzisiejszym polu walki.
4: Przyjęcie samolotów piątej generacji wysuwa bazę lotnictwa taktycznego w Łasku na pozycję lidera w polskich siłach powietrznych. Mówi pułkownik pilot Krzysztof Duda, dowódca bazy.
5: Byliśmy pierwsi, jeśli chodzi na przykład o ćwiczenia wojskowe zagraniczne samolotu F-16. Byliśmy pierwsi, jeśli chodzi o uruchomienie systemu F-16 w ramach tych dyżurów i patrolowania przestrzeni powietrznej. No i teraz jesteśmy pierwsi jako baza, gdzie wdrażamy samolot piątej generacji.
4: Przygotowania na przyjęcie F-35 trwały w bazie w Łasku od ponad 2 lat, a inwestycje na tym lotnisku kosztowały blisko 2,5 miliarda złotych.
0: Nauczyciele i dyrektorzy szkół mają wpływ na bezpieczeństwo swoich uczniów w drodze do domu. Takie wnioski płyną z konferencji organizowanej przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Komendę Miejską Policji w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. W tym roku skupiła się ona tutaj na zmianach w przepisach ruchu drogowego dotyczących wieku dzieci korzystających z hulajnóg elektrycznych. Nauczycielki z Sądecczyzny biorące udział w konferencji zauważyły, że dzieci można także zauważyć na elektrycznych rowerach.
6: Sporadycznie się zdarza, że te dzieciaki elektryczne używają rowerów, ale też nie znają jakby do końca przepisów. Już nie mówimy, że one gdzieś tam w środowisku swoim udają się też do szkół.
7: Nie obserwujemy, żeby to było takie nagminne, bo raczej korzystają z tradycyjnych rowerów, ale elektryki wchodzą coraz częściej.
6: Ciągle się szkolimy, bo bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze dla nas. Są nowe wyzwania, zmiany, a takie szkolenie daje nam dużo do przekazania swoim pracownikom, swoim koleżankom w pracy również.
0: Warto dodać, że w tym roku zmieniły się przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. Minimalny wiek użytkownika wzrósł z 11 do 13 lat. A więcej o wydarzeniu piszemy na rdn.pl.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Społeczność Szkoły Sacré-Cœur w Tarnowie świętowała 10-lecie swojej działalności. Uroczystość zgromadziła uczniów wszystkich klas, grono pedagogiczne, rodziców i absolwentów szkoły. Szkoła podstawowa Sacré-Cœur jest szkołą katolicką kształcącą uczniów w klasach od 1 do 8. W swoich metodach nauczania sięga do dorobku świętej Magdaleny Zofii Barat, założycielki Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa. Z poziomu nauczania i sposobu wychowania zadowoleni są rodzice. Jak przyznawały mamy uczniów i uczennic, czują, że wybierając Sacré-Cœur podjęły dobrą decyzję.
9: Mam dwójkę dzieci w szkole. Obydwoje uczęszczali tutaj do przedszkola. To był naturalny wybór, bo przedszkole było takim miejscem, do którego chętnie przychodzili.
10: Wysoka kultura, grona grona pedagogicznego bardzo duże wartości, bardzo duży nacisk na szacunek do drugiego człowieka. Moja córka teraz kończy 8 klasę. Idąc dalej, niesie piękne wartości. Uważam, że to jest najlepszy wybór, jakiego można było dokonać, posyłając dziecko tutaj do szkoły. Jest dużo aktywności, dużo zajęć.
11: Dzieci nie siedzą tylko z telefonami, tylko mają dodatkowe zajęcia organizowane, żeby jakoś aktywnie spędzać ten czas.
9: Odnowione sale, anturaż szkoły i przedszkola, mówię o parku, boisko zewnętrzne. Każda sala wyposażona na bardzo wysokim poziomie.
0: Szkoła Sacré-Cœur organizuje dzisiaj piknik rodzinny w parku przed budynkiem. Przewidziano pokazy służb, loterię fantową, gry i zabawy dla dzieci. Będzie malowanie twarzy, a także kącik plastyczny i gier planszowych. Początek o 10:00.
1: Z życia kościoła.
0: W parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu trwa odpust ku czci patronki od spraw trudnych i beznadziejnych. Kult świętej Rity wciąż się rozwija, mówi kustosz ksiądz Czesław Paszyński.
3: Święta Rita wciąż jest wielką orędowniczką u Boga, wiernie doświadczają, otrzymują wiele łask, o czym świadczą. Potwierdzeniem są świadectwa, które wierni przesyłają bądź zostawiają w księdze, która jest przy cudownym obrazie w ołtarzyku w naszym kościele pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej.
0: Jutro o godzinie 11:00 msza święta będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w ramach głównych uroczystości odpustowych. Okolicznościowe kazanie wygłosi ksiądz Wojciech Węgrzyniak.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Każda sobota powinna tak wyglądać, ponieważ ten poranek bardzo pasuje do klimatu, który się snuje za oknami. 22-23 stopnie dzisiaj na termometrach. Co będzie jutro? Jutro będzie tylko cieplej, zarówno w regionie sądeckim, jak i w regionie tarnowskim, zwłaszcza w tarnowskim, bo przecież Tarnów to stolica ciepła Małopolski, więc wszystko się układa jak należy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Sześć i pół minuty po godzinie dziewiątej, kolejna godzinka przed nami, przed wami, szanowni słuchacze. Co w tej godzince? Przede wszystkim rodzicielskie ABC. Ciekawa audycja o wychowaniu. Sam posłucham z uwagą jako ojciec czterech małych, uroczych gadów.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej. Występ kapeli Żarowianie. Konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych. Pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły. Wystawa pojazdów konnych. Zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia. Tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim. Gmina Radomyśl Wielki oraz Sołectwo Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego ośrodka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 728 447 875. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
2: To była autopromocja.

0: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
1: Pani doktor, w szkole dużo mówi się o zagrożeniach związanych z sytuacją na świecie. Jak mogę wspierać dziecko, które zaczyna odczuwać lęk i pyta, czy coś złego się wydarzy? Jak rozmawiać spokojnie, ale bez bagatelizowania tematu?
2: Dzieci chłoną atmosferę otoczenia bardziej niż mogłoby się wydawać. Nie tylko słuchają słów, ale też obserwują nasze napięcia, przyspieszony ton głosu, takie różne nasze niepokoje. Gdy w mediach pojawiają się trudne informacje, a szkoły również je omawiają, wielu młodszych uczniów zaczyna wyobrażać sobie różne straszne scenariusze. Układ nerwowy dziecka działa inaczej niż u dorosłego. Brakuje dziecku przede wszystkim takiej zdolności do racjonalizacji, no a wyobraźnia pracuje pełną parą, więc zaczynają się wyobrażać różne trudne sytuacje. No i rzeczywiście te informacje o wojnie, kryzysach, katastrofach, no to są informacje niemal codzienne. Często jak odwozimy dzieci do szkoły, w samochodzie jest włączone radio i te wszelkie newsy, no jakby docierają również do dziecka. No i ogromnie ważna jest taka wiedza o tym, że dziecko no nie ma jeszcze takiej właśnie zdolności do filtrowania informacji, czyli odbiera te wszystkie informacje emocjonalnie, a nie czysto informacyjnie. No i lęk często no właśnie rodzi się nie z samego faktu, ale z interpretacji zdarzeń, z tego nadania emocjonalnego znaczenia tym informacjom. No i przede wszystkim ważne jest, żebyśmy jako dorośli tworzyli wokół dziecka tą bezpieczną bazę, czyli z jednej strony nie zalewać dziecka szczegółami, bo te szczegóły przekraczają jego możliwości poznawcze. Z jednej strony mówimy dziecku, widzę, że coś cię martwi, widzę, że czujesz niepokój. No i ważne, żebyśmy cały czas dawali dziecku takie poczucie, że my dorośli pracujemy nad tym, żeby ono jako dziecko czuło się bezpiecznie, że my dorośli jesteśmy taką bezpieczną przestrzenią do tego, żeby dziecko mogło rzeczywiście w taki sposób bezpieczny funkcjonować. No i druga rzecz, czy trzecia tak naprawdę, bardzo ważna, to jest takie ograniczanie ekspozycji na różnego rodzaju bodźce, czyli może czasem, jak odwozimy dziecko ze szkoły, do szkoły, ze szkoły, to pamiętajmy o tym, żeby być może ten czas przeznaczyć na rozmowę, ewentualnie jeżeli już słuchamy czegoś, to może to być jakaś muzyka, natomiast niekoniecznie to będzie ekspozycja na wiadomości, które są w tych krótkich, takich podawanych fleszach, czasem bardzo trudne i bardzo, bardzo trudne też do przeżycia. I to, co jest bardzo budujące, to zawsze taki spokojny, regulujący dorosły, to dla dziecka bezpieczna baza, czyli dzieci będą też bardzo dobrze wyczuwały fałsz, czyli jeżeli będziemy je próbowali fałszywie uspokajać, zabawiać różnymi słowami, ale nie martw się, nic się nie dzieje, to w ogóle dziecko zinterpretuje jako sygnał, że sam dorosły się boi, nie wie, co z tym zrobić, więc lepiej rzeczywiście powiedzieć, że no tak, na świecie dookoła dzieją się różne trudne sytuacje i jeszcze raz powtórzę, dorośli dbają o to, żeby nic złego się nie stało i warto też również pytać i rozmawiać z dzieckiem o tym, że rzeczywiście coś się dzieje i czego konkretnie dziecko się obawia, nie? Czyli co takiego w dziecku wzbudza ten bardzo trudny stan takiego zaniepokojenia.
1: Mówimy sobie o emocjach, o eskalacji tych emocji, a co jeśli rano coraz częściej jako mama słyszę, że moje dziecko boli brzuch, że nie chce iść do szkoły? Jak mogę odróżnić taki właśnie rodzaj stresu od problemów zdrowotnych i kiedy warto zgłosić się z tym do psychologa w naszej lokalnej poradni psychologiczno-pedagogicznej?
2: Myślę o tym, że rzeczywiście coraz więcej dzieci somatyzuje, czyli stan psychiczny odbija się w ich ciele i dzieci reagują ciałem. My dorośli pewnie też często w jakichś sytuacjach zdenerwowania, stresu odczuwamy, a to ból głowy, a to jakieś napięcie w gardle, a to widać, że drży nam głos, drżą nam ręce, boli nas brzuch. I bardzo podobnie jest u dzieci, że rzeczywiście ból brzucha u dziecka często jest takim sygnałem doświadczanego napięcia. I znowu nie zawsze jest to tak, jak pani zapytała, nie zawsze jest to sygnał choroby, a często jest to sygnał właśnie kumulowanego napięcia, właśnie który objawia się tym, że tam są dodatkowe skurcze, czasem nawet nudności. No i warto obserwować w takiej sytuacji kilka elementów. Czy ból występuje głównie w dni szkolne? Czyli jeżeli jest na przykład sobota, niedziela, czy mamy wolny czas, czy wtedy też boli ten brzuch rano, czy nie boli? Czy na przykład jeżeli zgodzimy się na to, żeby dziecko zostało w domu, bo boli je brzuch i czy też boli głowa, czy różne inne dolegliwości zgłasza, to na przykład już po pół godzinie czy po godzinie mamy dziecko kwitnące, szczęśliwe i to zupełnie przeszło. Czy też towarzyszą temu bólowi brzucha inne takie sygnały emocjonalne, czyli na przykład, że widzimy, że dziecko jest płaczliwe, że unika czegoś, że stało się takie wycofane, czyli na ile ten ból brzucha przekłada się też na różne inne zachowania dziecka i na przykład czy dziecko nam opowiada o różnych sytuacjach, które są dla niego trudne w klasie, w szkole, o różnych konfliktach, czy te objawy bólu brzucha pojawiają się regularnie i one wpływają na funkcjonowanie dziecka. I jeżeli widzimy, że rzeczywiście ten ból brzucha pojawia się zawsze w sytuacjach napięcia, zdenerwowania, to myślę sobie, że jest to taki moment, żeby się skonsultować z psychologiem poradni psychologiczno-pedagogicznej. Poradnia nie jest miejscem tylko od jakichś trudnych przypadków, ale jest taką przestrzenią, w której można w spokoju przyjrzeć się trudnościom dziecka. Nie zawsze to musi być od razu w obecności dziecka. Często może być po prostu tak, że rodzic chce skonsultować, chce porozmawiać i myślę, że to jest taka dobra okazja na to, żeby się przyjrzeć w ogóle relacjom rodzinnym, relacjom z dzieckiem, trudnościom szkolnym. Natomiast oczywiście, jeżeli ból brzucha, ból głowy, te różne dolegliwości są takie bardzo ostre, nagłe i trwają również poza takimi sytuacjami stresowymi, no to wtedy trzeba jako pierwsze wykluczyć te przyczyny takie medyczne i udać się do swojego pediatry, który rozstrzygnie, wykona stosowne badania i będziemy wiedzieli, co z tym dalej robić.
3: Dziecko widzi w telewizji i internecie trudne informacje o wojnie i katastrofach. Czy lepiej ograniczać te treści, czy uczyć go świadomie je interpretować? Jak znaleźć bezpieczny balans?
2: Najzdrowsza droga to połączenie obydwu. Dziecko z jednej strony nie powinno mieć nieograniczonego dostępu do trudnych treści, bo mózg dziecka odbiera te obrazy tak dosłownie, intensywnie i często tak bardzo traumatyzująco, a z drugiej strony odcięcie całkowite może powodować taki lęk oparty na fantazjach, że dziecko będzie właśnie sobie więcej wyobrażało, a nie będzie koncentrowało się na faktach. A ten bezpieczny balans to z jednej strony takie ograniczenie obrazów, a przede wszystkim tych dramatycznych. I myślę, że bardzo ważne jest to, żeby oglądać wiadomości w obecności dorosłego, tłumaczyć je prostym językiem, dlatego, że to będzie dawało już od razu pewien taki filtr i pewną taką możliwość bieżącego rozpraszania nagromadzonego napięcia, ale też rozmowa o tym, co dziecko zobaczyło, co o tym myślisz, jak to rozumiesz, czyli otwieranie tych trudnych tematów, ale wyjaśnianie też faktów w sposób taki spokojny, konkretny, bez dramatyzowania, bez budowania dodatkowego napięcia i takie podkreślanie bezpieczeństwa i działań dorosłych, że to my dorośli budujemy tą bezpieczną bazę i dziecko nie potrzebuje znać szczegółów geopolityki, jakichś wielkich szczegółów tego wszystkiego, co się dzieje, ale potrzebuje wiedzieć, że świat nie jest chaosem, nad którym nikt nie panuje, tylko że świat jest bezpieczny, przewidywalny I myślę sobie też o tym, że bardzo pomocna jest takie stosowanie modelu mediacyjnego, czyli jeżeli była jedna godzina mediów, to teraz będzie jedna godzina bez mediów. I to może bardzo mocno też wyregulować właśnie taką nienadmiarową ekspozycję dziecka na te wszystkie bardzo trudne treści, które są wręcz takie natarczywe, narzucające się, nie tylko dzieciom, nam dorosłym również. I to mógłby być taki pewien rodzaj filtra i pewnej umowy rodzicielskiej, że jeżeli jest jedna godzina, to później jedna godzina jest zupełnie offline i bez tego narzucania się tych treści medialnych.
3: A co, gdy po feriach dziecko ma kłopot z wejściem w rytm szkolny, zwłaszcza z koncentracją i organizacją pracy? Jak mu pomóc wrócić do codziennych obowiązków bez presji i konfliktów?
2: Dzieci wracają oczywiście do rytmu wolniej niż się dorosłym wydaje, ponieważ wydaje się, że pójdzie dziecko do szkoły i właściwie już to tutaj się wszystko wydarzy jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Wszystkie przerwy wakacyjne, świąteczne mocno rozluźniają taką strukturę dnia i mózg dziecka naprawdę potrzebuje sporo czasu na to, żeby wejść w rytm pracy, w rytm też taki biologiczny rytm, że trzeba wstać, że trzeba znowu się poddać takiej presji szkolnej, jakkolwiek ta szkoła byłaby mocno przyjazna, to zawsze jakiś taki kawałek presji, rywalizacji tam się pojawia. Na pewno będą pomagały takie checklisty, czyli zaznaczamy już coś, co wykonaliśmy. To mogą być małe, kolorowe karteczki, które będą ponaklejane gdzieś tam w miejscu, gdzie dziecko się uczy i dziecko wtedy odkleja, wyrzuca do kosza coś, co już zostało zrobione. Jasne oczekiwania, ale bez takich komunikatów musisz się wziąć do roboty, ponieważ one tylko pogłębiają taką dodatkową presję, a ona osłabia, natomiast współpraca jak najbardziej wzmacnia. I też takie normalizowanie, cały czas pokazanie dziecku, słuchaj, no tak, to tak jest, że po przerwie zawsze przez dłuższą chwilę wracamy do formy, jest to takie naturalne, więc możemy w jakiś tam dziecko sposób chwalić, że świetnie, że próbowałeś, unikamy kar, skupiamy się na małych sukcesach. Rzeczywiście, jeżeli widzimy, że to przez dłuższy czas nie przynosi jakiegoś efektu, to staramy się też dziecku zorganizować ten nasz taki rodzinny czas po to, żeby być może w takim domowym odpoczynku, ale też jakiejś rekreacji domowej wrócić do takiej formy i do tych obowiązków, które są bardzo ważne, tak jak powiedziałam, po przerwie świątecznej czy po przerwie feryjnej.
0: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeriatrzykorony.com.pl.
2: Odświeżam mapy pogody, by oczywiście wpuścić trochę świeżego powietrza. Jakość powietrza dzisiaj bardzo dobra. Ono się ociepli do 24 stopni. Oczywiście sobota udana, niedziela również taka sama jak sobota, więc piękny, wspaniały weekend. Czy macie już jakieś plany związane z tym, aby wyrwać się z domu? Myślę, że to jest najlepszy sposób na udany dzień.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeriatrzykorony.com.pl.
2: Dwadzieścia dziewięć minut nas dzieli od godziny 10:00, teraz już Mateusz Mijal, sam na sam, a dzisiaj też mamy dzień spedytora, to osoba, która organizuje przewóz towarów. Ja też oczywiście przywożę wam cały czas dobrą muzykę i taka właśnie będzie się snuć na antenie Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
2: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
3: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej. Występ kapeli Żarowianie. Konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych. Pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły. Wystawa pojazdów konnych. Zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia. Tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim. Gmina Radomyśl Wielki oraz Sołecki. Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
4: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
5: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie jak ty o mnie.
4: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
0: Po reklamie.

0: kombinowali i wykombinowali piosenkę Myśl o Tobie, panowie z zespołu Kombi. 20 minut mamy przed godziną 10, a ja teraz myślę o człowieku legendarnym trenerze. 105 lat temu urodził się, 2 marca 1921 roku, a zmarł 20 lat temu. Kazimierz Górski, legendarny trener, twórca sukcesów polskiej reprezentacji w piłce nożnej w latach 70. ubiegłego wieku. Wybitny selekcjoner, a także działacz społeczny. W plebiscycie pisma Piłka Nożna został uznany za najlepszego polskiego trenera XX wieku. Do historii przeszły jego powiedzenia: piłka jest okrągła, a bramki są dwie, czy dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Pod jego kierownictwem nasza reprezentacja zdobyła złoty medal olimpijski w Monachium w 1972 roku, trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1974 roku i 2 lata później srebrny medal olimpijski w Montrealu. Zwycięska drużyna przeszła do historii pod nazwą Orły Górskiego. Jednym z najgłośniejszych piłkarskich zmagań Orłów był mecz na Wembley w 1973 roku. Po remisie 1-1 z Anglią Polacy awansowali do finałów Mistrzostw Świata. Po latach Kazimierz Górski mówił, że była to najważniejsza gra w dziejach naszego futbolu.
1: Ten mecz to była specyfika w stuletniej historii piłki nożnej polskiej. Pytają się do dzisiaj, dlaczego myśmy się bronili? Ja nigdy zespół nie ustawiałem na defensywy. Broniliśmy się, bo przeciwnik był dobry.
0: Kazimierz Górski miał niezwykły dar odkrywania nowych, młodych i wyjątkowo uzdolnionych piłkarzy. Jednym z nich był Władysław Żmuda, który zadebiutował w kadrze w 1973 roku. Były piłkarz wspominał w 2023, że Kazimierz Górski potrafił otoczyć opieką piłkarzy i stworzyć z nich niezwykle silną drużynę.
2: To był przede wszystkim wspaniały człowiek. Miał wspaniałe wyniki, ale zawsze żeśmy doceniali jego za mądrość, za taką opiekę nad nami, tak jakby był naszym takim ojcem, bo wytworzył taką rodzinną atmosferę i byliśmy bardzo wdzięczni i mieliśmy olbrzymi szacunek do niego. To była jego główna zaleta, że potrafił nas przekonać, że potrafimy wygrywać z najlepszymi drużynami świata. Także myślę, że tutaj gdzieś dotarł do tych naszych umysłów, że potrafimy wygrywać z najlepszymi drużynami.
0: Kazimierz Górski zmarł 23 maja 2006 roku. Został pochowany w Alei Zasłużonych na wojskowych powązkach. W uroczystościach pogrzebowych oprócz rodziny, przyjaciół i setek kibiców uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Ksiądz Adam Zelga, długoletni przyjaciel rodziny trenera, powiedział, że życie i śmierć Kazimierza Górskiego to była prosta i piękna pascha, czyli przejście do wieczności. Duchowny dodał, że życie każdego z nas jest swoistą paschą, a człowiek przechodząc przez ziemię zostawia na niej ślady.
3: To przejście przez życie pana Kazimierza, pełne rozmaitych ludzkich stacji, od tych pełnych radości i światła, aż przez bolesne. Oto pascha pana Kazimierza. Schodzi ze sceny w ciszę wieczności i wchodzi na radosne, zielone boiska raju.
0: Słynny trener jest patronem wielu obiektów w Polsce. Jego imię noszą szkoły, stadiony i hale sportowe, a także ulice. W 2012 roku na budynku przy ulicy Madalińskiego w Warszawie, w którym mieszkał trener, odsłonięto tablicę pamiątkową. W tym samym roku w Sejmie zapadła decyzja o nadaniu Stadionowi Narodowemu w Warszawie imienia Kazimierza Górskiego. Oficjalnie został patronem obiektu w 2021 roku wcześniej, bo w 2015 koło stadionu stanął pomnik selekcjonera. No cóż, pana Kazimierza nieba został futbol, jaki jest, ale jest, a jedno jest niezmienne. Piłka jest okrągła, a bramki są dwie. No to może teraz wyślijmy do nieba panu Kazimierzowi taki oto hit Małej Armii Janosika.

0: I już mamy 8 minut do godziny 10. Dzisiaj mamy taki ciekawy też dzień. Dzień wymiaru sprawiedliwości. Ten dzień pokazuje, że bez sądów panowałby chaos, chociaż jak obserwujemy, chaos panuje w samym wymiarze sprawiedliwości. No i czasem człowiek ma wrażenie, że szybciej skończyłby się najdłuższy serial niż jakaś tam rozprawa. Najważniejsze jednak, żeby sprawiedliwość nie była tylko hasłem, ale czymś, co naprawdę działa. Nawet jeśli czasem wymaga anielskiej cierpliwości. Ja to określę właściwie jednym zdaniem pewnego klasyka. Słuchajcie.
1: No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
0: Ot co, i tego się trzymajmy.

0: Reklama.
1: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17:00 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie, sponsorzy główni Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
0: Po reklamie. Tragedia w Chinach. W kopalni węgla zginęło co najmniej 90 górników. Będą też Brytyjczycy, którzy ruszyli na długi weekend. Zaprosimy także do Ptaszkowej na majówkę pod Jaworzem.
2: Rozpoczynamy naszymi koncertami, różnymi występami.
0: Jest 10:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości.
3: Wiadomości ze świata.
0: Co najmniej 90 górników zginęło w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi. Wczoraj doszło tam do wybuchu gazu. To najtragiczniejsza katastrofa w kopalni węgla w Chinach od ponad dekady. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
4: Tragedia rozegrała się w kopalni w powiecie Qingyuan, położonym w odległości około 500 km na południowy zachód od Pekinu. Jeszcze w piątek ogłoszono tam ostrzeżenie o obecności tlenku węgla. Potem doszło do eksplozji, jak podają chińskie państwowe media. Pod ziemią znajdowało się wówczas 247 osób. Na razie nie ma informacji o losie pozostałych. Chińskie kopalnie od lat uznawane są za jedne z najniebezpieczniejszych na świecie. Już za czasów rządów Xi Jinpinga władze nakazywały zamykanie mniejszych kopalń, gdzie nierzadko rabunkowe podejście do wydobycia szło w parze z brakiem systemów bezpieczeństwa. Wypadki wciąż jednak mają miejsce w chińskich kopalniach. 3 lata temu w kopalni odkrywkowej w Mongolii Wewnętrznej w wyniku osunięcia skał zginęło 53 górników. Premier Chin Li Qiang polecił podjęcie wszelkich działań w celu uratowania zaginionych górników Shaanxi. To główna prowincja Chin, w której wydobywa się węgiel.
0: A teraz Wielka Brytania. Brytyjskie porty i lotniska przygotowują się na jeden z najbardziej intensywnych weekendów wyjazdowych od 2 lat. W wielu regionach kraju rozpoczęły się szkolne ferie, a dodatkowy dzień wolny od pracy sprawił, że miliony mieszkańców Wielkiej Brytanii ruszyły na krótki urlop. Największe obawy budzą możliwe wielogodzinne kolejki na granicach, a także fala upałów, która może przynieść temperatury nawet do 33 stopni.
5: Najtrudniejsza sytuacja będzie w Dover. Port spodziewa się kilkudziesięciu tysięcy samochodów. Kierowcy w drodze do Francji muszą przygotować się na dłuższe kontrole graniczne. Nowy system rejestracji pasażerów nadal nie działa w pełnym zakresie. Władze Dover apelują, aby pasażerowie zabrali wodę, przekąski i przygotowali dokumenty jeszcze przed dojazdem do portu. Dla zmotoryzowanych przygotowano specjalny parking awaryjny, który ma zapobiec całkowitemu zablokowaniu okolicznych dróg. Duży ruch panuje również na lotniskach. Linie lotnicze informują, że największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do Hiszpanii. Popularne są też Portugalia, Włochy i Grecja. Wielu Brytyjczyków postawiło jednak na wypoczynek w kraju. Drogowcy spodziewają się ogromnego ruchu na trasach prowadzących do Kornwalii, hrabstwa Devon i nadmorskich kurortów na południu Anglii. Weekend wyjazdowy dodatkowo skomplikuje fala upałów. Meteorolodzy przewidują, że temperatury w południowej Anglii przekroczą 33 stopnie.
0: Relacjonowała Anna Rączkowska.
3: Z życia Kościoła.
0: Zielone Świątki to jedna z najważniejszych kościelnych uroczystości. 50. dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. Zielone Świątki, czyli uroczystość zesłania Ducha Świętego, to ważne święto w Kościele, które obchodzimy 23 maja. Podczas zesłania Ducha Świętego nad zebranymi wówczas w Wieczerniku ukazały się języki z ognia. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami. W Polsce uroczystość znana jest także jako Zielone Świątki. Niedziela zesłania Ducha Świętego kończy natomiast w liturgii okres wielkanocny. Od poniedziałku ponownie rozpoczyna się okres zwykły.
3: RDN kulturalnie.
0: Już po raz 25 w Ptaszkowej odbędzie się majówka pod Jaworzem. Atrakcje będą przy filii gminnego ośrodka Miasta Kultury. Oprócz koncertów planowane są m.in. lot śmigłowcem i jazda konna. Wydarzenie wystartuje dzisiaj o 13.30.
2: Rozpoczynamy naszymi koncertami, różnymi występami. Będą zespoły lokalne jak Petarda czy Toboły, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Bratanki. A całość zakończy coroczną zabawą taneczną. W tym roku poprowadzi ją zespół Werb. W niedzielę za to będziemy przeżywać jubileusz dziesięciolecia konsekracji naszego kościoła. To też był element majówek. Pierwsze majówki właśnie były zorganizowane po to, by wspomóc budowę kościoła. Dlatego też w tym roku kończymy w kościele. Chcemy podziękować za to, że już od 10 lat możemy cieszyć się nowym kościołem.
0: Mówił ksiądz Andrzej Dudzik, wikariusz parafii pod wezwaniem imienia Maryi Panny w Ptaszkowej. A dodajmy, że już teraz przy trasach narciarskich w Ptaszkowej startuje 6. półmaraton Jaworze.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Cały dzisiaj region raczej skąpany w słońcu. Na termometrach też robi się coraz cieplej. Już blisko 20 stopni właśnie dobiły nasze termometry. A co będzie w nocy? Też będzie w miarę ciepło, około 13 stopni, mówią meteorolodzy, a jutro 26. Nie w cieniu, a właściwie w cieniu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
6: Autopromocja. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
7: Nie wszystko najlepiej smakuje.
6: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród.
8: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
2: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
1: Gospodarczy przegląd tygodnia.
2: A oto, co się wydarzyło. W 2060 roku pracujących będzie zdecydowanie mniej. Polacy nie chcą podatku katastralnego. Jeszcze w tym kwartale parlament sfinalizuje ustawę o OKI. Wystartowały rekrutacje na prace sezonowe. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, w jakim mieście odbywa się Impact. Poprawna odpowiedź to w Poznaniu. A najszybciej nadesłała ją pani Kinga Nowak. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.

0: poniedziałek.
1: Niskie temperatury w styczniu i lutym mocniej niż przewidywano obniżyły nasz wzrost gospodarczy. GUS poinformował, że PKB Polski wzrósł w pierwszym kwartale bieżącego roku o 3,4% w porównaniu ze wzrostem o ponad 4% kwartał wcześniej. To szybki szacunek GUS-u, pełne dane poznamy 1 czerwca. A zawirowania na rynku ropy naftowej przekładają się na inflację. GUS potwierdził, że w kwietniu ceny towarów i usług były wyższe o 3,2% niż rok wcześniej. I to właśnie ceny paliw odpowiadają za większość wzrostu inflacji od dołka, który obserwowaliśmy w lutym, wyjaśnia Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
2: Wtedy inflacja wynosiła 2,1, teraz wynosi 3,2. Natomiast w minionym miesiącu ceny paliw już nie rosły. Obserwowaliśmy ich niewielki spadek. To jest oczywiście konsekwencja wprowadzenia przez rząd programu CPN. Dzięki temu programowi według naszych szacunków inflacja jest około 1 punkt procentowy niższa niż gdyby ceny były kształtowane na podstawie tego, co się dzieje na rynkach światowych.
1: Zdaniem ekonomistki inflacja może jeszcze wzrosnąć, a w kwietniu więcej płacili między innymi za transport, żywność, edukację oraz zdrowie.
0: Wtorek.
1: Estoński wywiad finansowy zawiesił częściowo licencję operacyjną spółki powiązanej z marką Zonda Krypto. Została ona objęta zakazem przyjmowania jakichkolwiek dodatkowych aktywów od obecnych klientów oraz nawiązywania relacji biznesowych z nowymi. Decyzja nie ma jednak wpływu na zwrot lub wypłatę aktywów obecnym klientom. A tymczasem posiadanie kryptowalut deklaruje około 6,5% Polaków. Tak wynika z najnowszych badań Narodowego Banku Polskiego, ocenianych jednak przez ekspertów jako zbyt ostrożne. Najczęściej w kryptowaluty inwestują młodzi mężczyźni, najpopularniejszą pozostaje Bitcoin. Do roku 2060 liczba osób pracujących spadnie w 90% gmin, a w skali kraju spadek wyniesie około 30%. Wynika z raportu przygotowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank zwraca uwagę, że dla dochodów samorządów kluczowe znaczenie mają wpływy powiązane z aktywnością zawodową i wynagrodzeniami mieszkańców. Z przywołanych przez BGK prognoz GUS wynika, że do 2060 liczba ludności Polski ma spaść do niecałych 31 milionów osób, a udział tych w wieku 60-65 lat i więcej wzrośnie do 35,5%. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Tylko 20% Polaków popiera wprowadzenie podatku katastralnego, a 45% jest mu przeciwnych. Duża grupa niezdecydowanych, 35%, pokazuje, że ocena tego podatku może zależeć przede wszystkim od szczegółów. Kogo miałby objąć i od którego mieszkania byłby naliczany? Jeśli chodzi o przeciwników, to największa grupa uważa, że byłby to kolejny podatek obciążający domowe finanse. Mówi Jarosław Sadowski, szef działu analiz w Rankomat.pl.
2: 43% mówi o tym, że taki podatek mógłby uderzyć przede wszystkim zwykłych ludzi o niewielkich dochodach. Kolejne wskazanie, 41%, uznała, że byłaby to po prostu zbyt duża ingerencja państwa w życie obywateli i w prawo własności. 31% wskazało, że istnieje ryzyko nieprawidłowego wyliczania takiego podatku, no bo trudno czasami ustalić wartość nieruchomości.
0: Z badania wynika, że niemal połowa osób popierających kataster akceptowałaby go dopiero od trzeciej nieruchomości. Jednocześnie zwolennicy tego rozwiązania najczęściej widzą w nim sposób na ograniczenie spekulacyjnego wykupu mieszkań. Jeszcze w tym kwartale parlament może zakończyć pracę nad projektem ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Zgodnie z nim aktywa inwestycyjne denominowane w złotych, na przykład akcje czy jednostki funduszy inwestycyjnych, mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych do kwoty 100 tysięcy złotych, w tym aktywa o charakterze oszczędnościowym, na przykład obligacje i lokaty, do 25 tysięcy. Celem OKI jest zachęcenie Polaków do inwestowania, ale to nie będzie łatwe zadanie, mówi Tomasz Gössner, główny ekonomista Tavexu.
3: Problem w tym, że Polacy rzadko inwestują. Z badania Tavex wynika, że choć 60% z nas ma oszczędności, to inwestuje tylko 39%. Dlaczego? Najczęściej wskazujemy inne wydatki, brak potrzeby albo zbyt małe kwoty.
0: Przepisy mają wejść w życie od początku przyszłego roku. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Na początku tygodnia GPW Benchmark jako administrator wskaźników oraz Komisja Nadzoru Finansowego sprawująca nadzór nad administratorem wskaźników ogłosiły, iż WIBOR będzie pozostawał z nami do końca 2036 roku. Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2037 roku ostatecznie przestanie funkcjonować. Prezesa Związku Banków Polskich, doktora Tadeusza Białka, zapytaliśmy o to, co ta decyzja oznacza dla Polaków.
4: Nasi klienci będą mogli dalej funkcjonować z umowami, w których jest WIBOR. Podobnie jak wszystkie instrumenty finansowe, jak obligacje Skarbu Państwa, do końca 2036 roku nic tutaj w umowach się nie zadzieje. Jeśli chodzi o nowe umowy, które w tej chwili klienci zawierają, z komunikatu wynika, że do końca grudnia tego roku, co jest zresztą zgodne z mapą drogową tego procesu reformy wskaźników referencyjnych, WIBOR będzie mógł jeszcze w tym okresie przejściowym być stosowany, ale równolegle nie zdziwcie się Państwo, ponieważ banki i inne instytucje finansowe, firmy leasingowe będą już konsekwentnie oferować umowy w oparciu o nowy wskaźnik Polester, nowy wskaźnik bowiem od 1 stycznia 2027 roku będzie jedynym, który będzie mógł być stosowany w nowych umowach. Podsumowując, WIBOR we wszystkich dotychczas zawartych umowach, instrumentach, obligacjach będzie mógł być stosowany do końca 2036 roku. Do końca tego roku banki będą mogły jeszcze stosować WIBOR w nowych umowach, ale równolegle z wdrażanym nowym wskaźnikiem Polester. Coraz częściej w umowach będziecie Państwo widzieć ten nowy wskaźnik. Od 1 stycznia 2027 roku w nowych umowach będzie już tylko wskaźnik Polester.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Za nami Forum Technologii i Bankowości Spółdzielczej 2026, czyli doroczne spotkanie poświęcone przyszłości cyfryzacji i wyzwaniom stojącym przed sektorem. W tym roku odbyło się pod hasłem Technologia wsparciem dla potencjału banków spółdzielczych. Podczas konferencji dyskusje koncentrowały się wokół sześciu tematów: gotowości sektora na 2030 rok, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, oferty dla pokolenia digital, bezpieczeństwa i infrastruktury oraz mobilnych płatności. To nie tylko przegląd trendów, ale rozmowa o strategicznych decyzjach dla całego sektora, podkreślił prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek, dodając, że technologia jest dziś warunkiem rozwoju i konkurencyjności banków spółdzielczych. A maj to dla branży gastronomicznej jeden z najważniejszych okresów w roku. Sezon komunii i wesel oraz innych przyjęć okolicznościowych oznacza zwykle więcej rezerwacji w restauracjach i zamówień cateringowych. To dla wielu firm szansa na zwiększenie przychodów, a tym samym na poprawę bieżącej płynności finansowej. Nie oznacza to jednak końca problemów, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk BIK Info Monitor.
2: Sektor świadczący usługi gastronomiczne nadal ma przeterminowane zadłużenie na ponad miliard złotych. Organizacja przyjęcia komunijnego to obecnie dla wielu rodzin wydatek liczony nie w setkach, a często w tysiącach złotych. Koszt takiej uroczystości często sięga nawet 10 tysięcy złotych, co oznacza, że za kwotę niespłaconych zobowiązań branży gastronomicznej można byłoby zorganizować około 100 tysięcy takich przyjęć.
1: Za niemal 3/4 tej kwoty odpowiadają restauracje.
0: Piątek.
1: Statystyki nie kłamią. Osoby po 50 to coraz liczniejsza i bardziej kompetentna grupa na europejskim rynku pracy. O potencjale Silversów mówi profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak ze Szkoły Głównej Handlowej.
3: Trzeba odpowiednio wykorzystać potencjał tych osób, które no już odchowały swoje dzieci, mają doświadczenie. Dzisiaj są znacznie lepiej wykształcone niż ich rówieśnicy 20 czy 30 lat temu. Z pewnością są bardziej ucyfrowieni, chętni do zdobywania nowych umiejętności i krótko mówiąc, trzeba ten potencjał dobrze spożytkować, bo to jest nasza szansa rozwojowa.
1: Według szacunków już co trzeci pracownik na naszym rynku pracy jest z grupy 50+. Wynika z danych grupy Progress, obecne stawki wahają się od 32 do nawet 52 zł brutto za godzinę. Firmy walcząc o pracowników oferują też dodatkowe benefity: premie frekwencyjne, darmowe zakwaterowanie i wyżywienie, dopłaty do transportu czy elastyczne grafiki. Tegoroczny sezon przynosi również ważną zmianę dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Wykonywanie takiej pracy zaczyna wliczać się do stażu pracy i przyszłej emerytury dzięki przepisom obowiązującym od początku bieżącego roku. Tymczasem wystartowały rekrutacje na prace sezonowe. Praca sezonowa w Polsce może dziś się opłacać bardziej niż wyjazd na Saksy. Jak wynika z danych grupy Progress, obecne stawki wahają się od 32 do nawet 52 zł brutto za godzinę. Firmy walcząc o pracowników oferują też dodatkowe benefity: premie frekwencyjne, darmowe zakwaterowanie i wyżywienie, dopłaty do transportu czy elastyczne grafiki. Tegoroczny sezon przynosi również ważną zmianę dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Wykonywanie takiej pracy zaczyna wliczać się do stażu pracy i przyszłej emerytury dzięki przepisom obowiązującym od początku bieżącego roku. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Według danych Komisji Nadzoru Finansowego na koniec trzeciego kwartału 2025 roku w Polsce działało 488 banków spółdzielczych oraz dwa zrzeszające.
4: W
1: dzisiejszej zabawie audycji Bankomat prosimy o podanie nazw tych zrzeszeń bankowych. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.

0: tak jak dziś.
1: Region jest nasz.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeriatrzykorony.com.pl.
4: Dwójeczka z przodu już z nami zostanie na dobre. W całym regionie dużo słońca dzisiaj i przejaśnień, a noce niezwykle ciepłe się zapowiadają w najbliższym czasie. I myślę, że ten weekend to będzie taki dobry początek do następnego tygodnia, w którym to rzeczywiście będzie nam dana w całym regionie Małopolski piękna, wspaniała słoneczna pogoda, no i temperatury ponad 20 stopni.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeriatrzykorony.com.pl.
4: Z dobrym samopoczuciem i dobrą pogodą zostańcie z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
2: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego ośrodka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 728 447 875. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Służba, która jest radością. Radość, która jest modlitwą. Służcie Bogu z radością. Audycja liturgicznej służby ołtarza. Zapraszają
1: ksiądz Sylwester Brzeźny,
2: ksiądz Andrzej Szaraj.
1: Króluj nam Chryste.
2: Zawsze i wszędzie.
1: Z wielką radością witamy wszystkich radiosłuchaczy na naszej zbiórce.
2: Serdecznie witamy całą służbę liturgiczną.
1: Dziś w naszej diecezji jest dzień bardzo szczególny.
2: Tak, prawda. 10 alumnów naszego seminarium przyjmuje święcenia diakonatu.
1: Sama uroczystość ma miejsce w Słopnicach, w tamtejszym kościele, któremu patronuje święty Jan Paweł II.
2: Diakon przyjmuje sakrament, który uzdalnia do wykonywania wielu posług liturgicznych.
1: I tak, diakon może głosić Słowo Boże, błogosławić małżeństwa, czytać Ewangelię w czasie mszy świętej i uroczyście błogosławić.
2: Ale z drugiej strony nie może oczywiście sprawować Eucharystii i udzielać rozgrzeszenia.
1: A co za tym idzie, nie może też udzielać na przykład namaszczenia chorych. Ale mam pytanie, po czym możemy rozpoznać diakona?
2: Jeśli chodzi o strój codzienny, to w sumie po niczym.
1: A jeżeli chodzi o strój liturgiczny?
2: Tak, tutaj już są pewne wyjątkowe elementy. Diakon nosi już stółę, ale jest ona spuszczona z lewego ramienia na prawy bok.
1: A na stółę zakłada dalmatykę,
2: która przypomina ornat, ale ma jednak spięte rękawy.
1: Co ciekawe, biskup może zakładać dalmatykę pod ornat w czasie mszy świętej.
2: I na przykład często robi to Ojciec Święty.
1: Nasi diakoni na patrona rocznika wybrali sobie świętego Józefa. Powiem, że to wyjątkowy patron, opiekun Pana Jezusa.
2: Ale jak wiemy, już od kilku naszych zbiórek, ministranci i lektorzy również mają swoich patronów.
1: A może dzisiaj poznamy kolejnego?
2: No byłoby oczywiście bardzo wspaniale. Proponuję na dzisiaj świętego Stanisława.
1: Ze Szczepanowa?
2: Nie, choć niedawno obchodziliśmy odpust w Szczepanowie. Patron, którego dzisiaj chcemy omówić, to święty Stanisław Kostka.
1: Owszem, to jeden z naszych patronów.
2: Jest to osoba, której życie warto poznać trochę lepiej.
1: Zatem zacznijmy od początku. Stanisław urodził się 28 grudnia 1550 roku w Rostkowie na Mazowszu.
2: Był synem Jana, kasztelana Zakroczymskiego i Małgorzaty Skryskich.
1: Miał też trzech braci, Pawła, Wojciecha i Mikołaja oraz dwie siostry, z których znamy imię tylko jednej, była to Anna.
2: Historia niestety nie przekazała nam bliższych szczegółów z lat dziecięcych Stanisława. Wiemy tylko z akt procesu beatyfikacyjnego, że był bardzo wrażliwy.
1: Dlatego jego ojciec w czasie przyjęć, na których niekiedy musiał bywać także Stanisław, nakazywał gościom na przykład umiar w żartach.
2: Pierwsze nauki Stanisław pobierał w domu rodzinnym.
1: W wieku 14 lat razem ze swoim bratem Pawłem został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu.
2: Szkoła wiedeńska jezuitów cieszyła się wówczas zasłużoną sławą. Codziennie odprawiano tam mszę świętą, przynajmniej raz w miesiącu. Studenci przystępowali do sakramentu pokuty i komunii świętej. Modlono się przed lekcjami i po nich.
1: Na pierwszym roku wykładano gramatykę, na drugim nauki wyzwolone, a na trzecim retorykę.
2: Początkowo Stanisławowi nauka, przyznajmy, nie szła zbyt dobrze. Nie otrzymał bowiem dostatecznego przygotowania w Rostkowie, w domu rodzinnym.
1: Pod koniec trzeciego roku studiów należał już jednak do najlepszych uczniów. Władał płynnie językiem łacińskim, niemieckim, rozumiał również język grecki.
2: Co ciekawe, zachowały się zeszyty Stanisława z błędami, które były poprawiane ręką nauczyciela. Pozostały również notatki dotyczące problemów religijnych, jakie poruszano wtedy, aby chłopców przygotować także pod tym względem i umocnić ich w wierze katolickiej.
1: Wolny czas Stanisław spędzał na lekturze i modlitwie, ponieważ w ciągu dnia nie mógł poświęcić kontemplacji zbyt wiele czasu, oddawał się jej w nocy. Zadawał sobie też bardzo duże pokuty.
2: No, taki tryb życia nie mógł podobać się kolegom, wychowawcy i bratu.
1: W grudniu 1565 roku ciężko zachorował. Według własnej relacji był pewien swojej śmierci. No a nie mógł otrzymać wtedy komunii świętej, gdyż właściciel domu nie chciał wpuścić kapłana katolickiego.
2: Wówczas sama święta Barbara, patronka dobrej śmierci, do której się zwrócił Stanisław, w towarzystwie dwóch aniołów nawiedziła jego pokój i przyniosła mu wiatyk.
1: W tej samej chorobie zjawiła się również Najświętsza Maria Panna z Dzieciątkiem, które złożyła mu na ręce. Od niej też doznał cudu uzdrowienia i usłyszał polecenie, aby wstąpić do Towarzystwa Jezusowego.
2: Jezuici jednak nie mieli zwyczaju przyjmować kandydatów bez zezwolenia rodziców, a na to Stanisław niestety nie mógł liczyć.
1: I nasz patron, bohater, zdobył się więc na heroiczny czyn. Zorganizował ucieczkę, do której się starannie przygotował.
2: Legenda osnuła tę ucieczkę szeregiem niezwykłych wydarzeń. O jej prawdziwym przebiegu dowiadujemy się z listu samego Stanisława.
1: Za poradą swojego spowiednika Stanisław udał się nie wprost do Rzymu, gdzie byłby łatwo pochwycony w drodze, ale do Augsburga, gdzie przebywał święty Piotr Kanizjusz, przełożony prowincji niemieckiej.
2: W Augsburgu nie zastał Piotra Kanizjusza, dlatego podążył dalej do Dylingi. Trasa z Wiednia do Dylingi wynosiła około 650 km.
1: A tam jezuici mieli swoje kolegium. Tam też Stanisław został przyjęty na próbę.
2: Wyznaczono mu zajęcia służby u konwiktorów, sprzątanie ich pokoi, pomaganie w kuchni.
1: Stanisław boleśnie przecierpiał taką decyzję, ale ufając jednak Bogu, starał się wypełnić swoje obowiązki i to jak najlepiej.
2: Po powrocie do Dylingi święty Piotr Kanizjusz bał się przyjąć Stanisława do swojej prowincji w obawie przed gniewem rodziców i ich zemstą na jezuitach w Wiedniu.
1: Mając jednak od miejscowych przełożonych bardzo dobre rekomendacje, skierował go wraz z dwoma młodszymi zakonnikami do Rzymu z listem polecającym do generała.
2: Stanisław został przyjęty do nowicjatu, który znajdował się przy kościele świętego Andrzeja.
1: Rozkład zajęć nowicjatu był bardzo prosty. Modlitwy, praca umysłowa i fizyczna, posługi w domu, w szpitalach, konferencje mistrza nowicjatu.

0: Był już śluby zakonne. Miał wtedy zaledwie 18 lat.
1: W prostocie serca w uroczystość świętego Wawrzyńca, czyli 10 sierpnia, napisał list do Matki Bożej i schował go na swojej piersi.
0: Przyjmując tego dnia komunię świętą, prosił właśnie świętego Wawrzyńca, aby uprosił mu u Boga łaskę śmierci w święto w niebo wzięcia.
1: No i prośba została wysłuchana. Wieczorem tego samego dnia poczuł się bardzo źle. 13 sierpnia gorączka nagle wzrosła. Przeniesiono go do infirmerii. 14 sierpnia męczyły Stanisława ogromne mdłości. Wystąpił zimny pot, dreszcze, a z ust płynęła krew. Była późna noc, kiedy zaopatrzono go na drogę do wieczności.
0: Zapytany, czy nie ma jakiegoś niepokoju w sobie, Stanisław odparł, że nie, bo ma ufność w miłosierdziu Bożym i zgadza się najzupełniej z wolą Bożą.
1: Nagle w pewnej chwili, jak później zaznaczył to naoczny świadek, kiedy Stanisław się modlił, twarz jego zajaśniała tajemniczym blaskiem. Kiedy ktoś zbliżył się do niego, by zapytać, czy czegoś nie potrzebuje, to on odparł, że widzi teraz Matkę Bożą, która po niego przychodzi.
0: Po północy 15 sierpnia 1568 roku Stanisław przeszedł do wieczności.
1: Kiedy podano mu obrazek Matki Bożej, a on nie zareagował na to z uśmiechem, przekonano się, że cieszy się już oglądaniem Najświętszej Maryi Panny w niebie.
0: Jego kult zrodził się natychmiast i spontanicznie. Wieść o śmierci świętego Polaka rozeszła się też bardzo szybko po Rzymie.
1: Starsi ojcowie przychodzili do ciała i całowali je ze czcią. Wbrew zwyczajowi zakonnemu ustrojono to ciało kwiatami.
0: Z polecenia generała zakonu ciało Stanisława złożono do drewnianej trumny, co również w owych czasach było wyjątkowe.
1: W 2 lata po śmierci współbracia udali się do przełożonego domu nowicjatu, aby pozwolił im zabrać ze sobą relikwie głowy świętego Stanisława, no wtedy jeszcze nie świętego. Kiedy otwarto grób, znaleziono ciało nienaruszone.
0: Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się najpierw w Rzymie, w domu świętego Andrzeja, a potem w Polsce.
1: Był to pierwszy błogosławiony Towarzystwa Jezusowego. Klemens X zezwolił zakonowi jezuitów w roku 1670 na odprawienie mszy świętej, no i odmówienie brewiarza o Stanisławie właśnie dnia 13 listopada.
0: A w roku 1674 tenże papież ogłosił błogosławionego Stanisława jednym z głównych patronów korony polskiej i Wielkiego Księstwa Litwy.
1: Dekret kanonizacyjny wydał Klemens XI, 1714 rok. Jednak z powodu śmierci papieża obrzędu uroczystej kanonizacji dokonał dopiero Benedykt XIV 31 grudnia 1726 roku.
0: Jan XXIII, papież, uznał świętego Stanisława szczególnym patronem młodzieży polskiej.
1: Relikwie świętego spoczywają w kościele świętego Andrzeja w Kwirynale w Rzymie.
0: Święty Stanisław Kostka jest patronem Polski, Litwy, archidiecezji łódzkiej i warszawskiej, a także diecezji płockiej, Gniezna, Lublina, Lwowa, Poznania, Warszawy. Oręduje także za studentami, nowicjuszami jezuickimi, a także za polską młodzieżą i służbą liturgiczną.
1: Dlatego na koniec pomódlmy się za wszystkich ministrantów i lektorów, a w sposób szczególny za naszych nowych diakonów.
0: Święty Stanisławie Kostko, młodociany orędowniku i wzorze czystości, Ty, który umiłowałeś Boga ponad wszystko i z odwagą odpowiedziałeś na Jego wezwanie, uproś mi u Pana łaskę gorącej wiary i gotowości do pełnienia Jego woli.
1: Wyjednaj mi czystość serca i odwagę w pokonywaniu codziennych trudności. Pomóż mi iść drogą prawdy, dobra i świętości, abym za Twoim przykładem nigdy nie zadowalał się przeciętnością.
0: Niech Twoja opieka wspiera mnie we wszystkich moich potrzebach i wyjedna mi łaskę wierności Bogu aż do końca życia. Amen.
1: Życzymy wszystkim błogosławionego tygodnia. Króluj nam.

0: Chrystem.
1: Zawsze i wszędzie.
2: Służba, która jest radością. Radość, która jest modlitwą. Służcie Bogu z radością. Audycja liturgicznej służby ołtarza. Zapraszają
0: ksiądz Sylwester Brzeźny,
1: ksiądz Andrzej Szaraj.

0: Reklama.
1: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
2: O, na dobre zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
1: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
3: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17:00 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie. Sponsorzy główni: Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
0: Po reklamie.
4: Dziś Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości.
5: Proszę wstać, sąd idzie.
6: Ciekawe doświadczenie, zobaczyć od wewnątrz, jak działa taki urząd jak sąd.
4: Przeniesiemy się też do Świnoujścia. Miasto walczy z komarami.
7: Wiemy, jak bardzo uciążliwe to są owady i wiemy, jak bardzo potrafią pokrzyżować plany urlopowe.
4: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Można było zobaczyć od kuchni, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości, zwiedzać salę i być świadkiem rozprawy. Już po raz drugi w całej Polsce zorganizowano Noc Otwartych Sądów.
5: Proszę wstać, sąd idzie.
6: Ciekawe doświadczenie, zobaczyć od wewnątrz, jak działa taki urząd jak sąd.
8: Sędzia Marcin Kobylski, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia, oddział w Radomiu. Rzeczą ważną jest, żeby społeczeństwo wiedziało, że gwarantem ich praw i wolności jest właśnie sąd.
9: Jako, że świadek zeznaje dopiero w postępowaniu apelacyjnym, to sąd odbierze od pani dane osobowe.
10: Bardzo ważne jest to, że sąd się otwiera, że zaprasza.
11: Aby obywatel mógł z takiego pasywnego też przejść do aktywnego udziału w społeczeństwie.
6: Człowiek bardziej rozumie pewne rzeczy.
9: Wyrok ten jest prawomocny.
4: A dzisiaj przypada Dzień Wymiaru Sprawiedliwości upamiętniający śmierć włoskiego sędziego Giovanniego Falcone.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Choć komarów jeszcze nie widać, to w Świnoujściu rozpoczęła się walka z nimi. Odkomarzanie ma powstrzymać wylęganie się owadów. Pracownicy wyspecjalizowanej w tym firmy będą prowadzić opryski do końca wakacji. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
12: Świnoujście z komarami walczy od lat i trudno powiedzieć, by był to bój zwycięski. Co roku mieszkańcy i turyści zgłaszają skargi na uciążliwe bzyczenie, mówi Wojciech Basałego z Urzędu Miasta.
7: Oczywiście zamieszczają zdjęcia pogryzionych rąk. Zdarzył się taki przypadek, że turysta przyszedł do recepcji hotelowej i zażądał zwrotu kosztów noclegu, bo powiedział, że nie wypoczął w Świnoujściu, bo tak go pogryzły komary. Wiemy, jak bardzo uciążliwe to są owady i wiemy, jak bardzo potrafią pokrzyżować plany urlopowe.
12: Ekipy rozpylające środek komarobójczy można spotkać późnym wieczorem. Wszystko po to, by nie zaszkodzić pożytecznym zapylaczom. Urzędnicy przyznają, że to problemu w 100% nie rozwiąże, dlatego akcja odkomarzania jest celowana.
7: Robimy takie rzeczy na przykład wzdłuż promenady czy parków, tam gdzie pojawiają się nasi mieszkańcy i turyści.
12: Odkomarzanie odbywa się tylko na terenach miejskich. Z akcji wyłączone są ogrody działkowe, bo ich użytkownicy sobie odkomarzają nie życzą.
4: Kandydaci na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej przygotowują się do rozpoczęcia posługi. Trwa 21. w historii diecezji tarnowskiej kurs dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Ta funkcja jest obecna w diecezji tarnowskiej od 35 lat. W tym roku kurs podejmuje 70 kandydatów z 40 parafii. Są m.in. zajęcia z historii Kościoła, liturgiki, muzyki kościelnej, teologii moralnej, ale także teologii dogmatycznej, roli świeckich w Kościele, biblisty etyki i duchowości. Uroczyste błogosławieństwo, którego dokona biskup Stanisław Salaterski na zakończenie kursu, odbędzie się w kaplicy seminaryjnej w sobotę 27 czerwca.
13: Na turystycznym szlaku.
4: Na szlakach zrobiło się sucho, a turyści w końcu mogą cieszyć się wyższą temperaturą. Pogoda w weekend zachęca do górskich spacerów, ale zawsze trzeba zachować ostrożność związaną z możliwością wystąpienia burz. Szlaki w Beskidach i Pieninach zachęcają do wędrówek. Warto jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach przy planowaniu wycieczki.
14: Trzeba zwracać uwagę na pogodę, raczej planować wyjścia w góry wcześnie rano, bo po południu mogą przechodzić burze. Trzeba się przygotować do turystyki, no mierzyć siły na zamiary. Warunki na szlakach są dobre, szlaki przetarte, czyste, bez błota w sumie. Śmiało można podróżować.
4: Mówił ratownik Rafał Szołtysik z grupy podhalańskiej GOPR. A numery alarmowe w górach to 985, a także 601-100-300.
13: RDN na sportowo.
4: Dziś wieczorem Sądeczanin może zostać mistrzem świata w boksie. Łukasz Pławecki będzie walczył o pas federacji WBF na gali w hali Mosiru w Nowym Sączu. Jego rywalem będzie Niemiec Marvin Ruf. Co sprawi, że polski pięściarz pokona rywala?
15: O, dobre pytanie. Dlaczego? Dlaczego? Bo chce i musi, nie? A w jaki sposób? W sensie, jakie są moje atuty? Na pewno większe doświadczenie ogólnie, jeśli chodzi z ringów. Czyli ja mam tą mniejszą presję. Marvin jest też dorosłym człowiekiem, bo ma tam chyba 32-3 lata, ale jestem na pewno bardziej doświadczonym zawodnikiem i myślę, że gameplan dużo tutaj zagra. Mam kilka niespodzianek na niego przygotowanych, ale jak to w boksie zawodowym, no nie mogę tego zdradzać.
4: Łukasz Pławecki ma na koncie 14 zawodowych walk, z których wygrał 10, dwie zremisował, a dwie przegrał.
0: Reklama.
16: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech. Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
16: Chipsy Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii miała być jedna doniczka,
19: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzemce na przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
0: Po reklamie.
24: Autopromocja. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
25: Nie wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko moje serduszko się raduje.
24: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
3: Mniam! Prawdziwy smak natury!
4: Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
5: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
6: A gdyby tak to zmienić?
7: A gdyby tak to zmienić?
5: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło Życie Diecezji Tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, którego nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja, módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Budowa schronów ma przyspieszyć w przyszłym roku, szczegóły za chwilę. Na początku czerwca odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Podegrodzie. Minęła 12, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Przyszły rok ma być przełomowy, jeśli chodzi o budowę schronów, powiedział wiceminister Wiesław Szczepański. Wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji wyjaśnił, że w tym roku ma zakończyć się składanie wniosków na realizację tego typu inwestycji. O szczegółach Maciej Szefer.
1: Wiesław Szczepański zapewnia, że budowa schronów i miejsc schronienia dynamicznie ruszy w przyszłym roku.
2: Ten rok 2027 będzie rokiem już 5-letniego programu z możliwością udzielania promes. 2027 to mam nadzieję, że boom na budowę.
1: Producenci obiektów ochrony ludności wskazują, że coraz więcej samorządów sprawdza dostępność i ceny tego typu konstrukcji.
3: Przede wszystkim jak gdyby świadomość ludzi jest większa, że mimo wszystko tego typu rozwiązania są potrzebne.
1: Mówi producent krajowych schronów kompozytowych Radosław Żygadło.
3: Niektóre samorządy wystąpiły o dotacje i z tego co wiemy zaczynają powoli dostawać promesy otrzymania tych pieniędzy, także być może w najbliższym czasie rozpoczną się pierwsze realizacje.
1: Ministerstwo Sportu proponuje budowę schronów przy halach sportowych i pod Orlikami, bo obiekty tego typu dobrze sprawdzają się między innymi jako szatnie dla zawodników.
0: Z początkiem czerwca odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Podegrodzie. To pierwsze takie głosowanie w tym samorządzie. Do tej pory gmina nie miała podobnego gremium składającego się z młodych mieszkańców. Ma ono jednak dać szansę temu środowisku na zgłaszanie swoich pomysłów i realny wpływ na to, co dzieje się w Podegrodziu. Jak podkreśla wójt Małgorzata Gromala, ma to być druga po Radzie Senioralnej grupa doradzająca władzom samorządu.
4: Można powiedzieć, że również dla równowagi, bo powołaliśmy Senioralną Radę Gminy. Chcemy mieć kontakt z tymi środowiskami, bo mimo, że są różne, to jednak się wspierają. Chcielibyśmy, żeby właśnie Rada zarówno senioralna, jak i Rada Młodzieżowa podpowiadała nam pewne rozwiązania. Wydaje nam się, że dużo wiemy i że mamy radnych, którzy na bieżąco monitorują problemy, ale zupełnie inaczej to wygląda, jak się rozmawia już z konkretnym środowiskiem.
0: Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 29 maja. Mogą to być uczniowie podstawówek i szkół średnich z poszczególnych miejscowości. Z kolei same wybory odbędą się 9 czerwca w szkołach na terenie gminy Podegrodzie.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Antosia ma zaledwie 3 miesiące, a od pierwszych chwil swojego życia zmaga się z problemami neurologicznymi i padaczką. Dziewczynka wymaga stałej opieki i rehabilitacji. W kosztownym leczeniu będzie można wesprzeć ją i jej rodzinę podczas charytatywnego koncertu. Wydarzenie odbędzie się jutro na rynku w Pilźnie. Start o 16. Oprócz występów muzycznych przygotowano wiele atrakcji, za pośrednictwem których będzie można wesprzeć zbiórkę. Koła gospodyń wiejskich będą sprzedawać ciasta, a także przygotowane na miejscu placki ziemniaczane i zapiekanki. Do nabycia będą także cegiełki, dzięki którym darczyńcy wezmą udział w losowaniu przekazanych przez sponsorów nagród. A do wygrania m.in. elektryczna hulajnoga czy telewizor.
5: Z życia Kościoła.
0: Są spore wymagania, ale z wyzwaniem co roku chce się zmierzyć coraz więcej osób. Można już zgłaszać się do udziału w Festiwalu Organistów Diecezji Tarnowskiej. To będzie 7. edycja wydarzenia, które skupia aktualnie pracujących organistów w całej diecezji.
6: Organista nie tylko musi wykazać się umiejętnością poprawnej harmonizacji do pieśni, i to ceniają profesorzy tak ad hoc, live, byśmy to powiedzieli. Taką pieśń, taki organista w czasie festiwalu losuje i czy juror wybiera sam pieśń i ad hoc on ma zagrać w czasie, kiedy wszyscy są zebrani w kościele, melomani, on ma zagrać poprawnie ten akompaniament. Ma się wykazać umiejętnością poprowadzenia wokalnego tego śpiewu. Ma też przygotować jakiś utwór sam wokalny, a ponadto ma przygotować prawie półgodzinny repertuar muzyki organowej, a więc taki półgodzinny recital.
0: Mówił dyrektor Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie ksiądz Grzegorz Piekarz. W Festiwalu Organistów Diecezji Tarnowskiej może wziąć udział każdy organista z Diecezji Tarnowskiej, który jest wykształcony w tym kierunku i pełni obecnie tę funkcję. Zgłoszenia do festiwalu potrwają do 25 czerwca, a festiwal odbędzie się od 24 do 25 września w Tarnowie.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
6: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
5: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
8: Nie wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko, moje serduszko się raduje.
7: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja.
9: Fonograf. Fonograf. Fonograf. Dobra muzyka XX wieku, ale nie tylko. Zaprasza Krzysztof Borowiec.

Dzień dobry. Nasze dzisiejsze sobotnie muzyczne popołudnie, które w całości wypełni fonograf, rozpoczęła Joan Jett i zespół The Black Hearts utworem I Love Rock and Roll. Piosenka ta 44 lata temu plasowała się na miejscu drugim listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia. A co w dzisiejszym fonografie? Tradycyjnie będę sięgał, jak to zwykle czynię, do grającego kalendarza i do odkurzonych list przebojów, a w szufladce zatytułowanej Albumy sprzed lat pojawią się utwory, które znalazły się na czwartym albumie zespołu Budgie zatytułowanym In For The Kill, a wydanym w maju 1974 roku. Przy tej okazji zapraszam serdecznie do odwiedzenia naszego fanpage'a. W miniony czwartek zamieściłem tam stosowny post zatytułowany Budgie i album In For The Kill. No to wszystko tytułem anonsu, a teraz powracam do zestawienia sprzed 44 lat trójkowej listy przebojów. Wówczas na miejscu siódmym zespół Perfect i Lokomotywa z ogłoszenia, a na czele kolejny tydzień TSA i 51.

Fonograf. Albumy sprzed lat. W dzisiejszym wydaniu Fonografu zgodnie z anonsem zabrzmią utwory, które pojawiły się na albumie In For The Kill, płycie wydanej 17 maja 1974 roku, czwartej w dyskografii zespołu Budgie. Nagrania do tego albumu odbywały się w pierwszych miesiącach roku 1974 w Lee Sound Studios w Birmingham, ale przede wszystkim w pobliżu Monmouth, w słynnych Rockfield Studios w Walii, które w tamtym czasie cieszyły się wśród zespołów rockowych dużą popularnością. Sesje nagraniowe, jak można przeczytać tu i ówdzie, ponoć przebiegały w swobodnej atmosferze, co słychać w brzmieniu płyty takim bezpośrednim, powiedziałbym, nieufryzowanym. Skład ówczesnego Budgie tworzyli basista i wokalista Burke Shirley, gitarzysta Tony Burch oraz perkusista Pete Booth, o którym należy dodać, że In For The Kill był jedynym albumem, który z nim został zarejestrowany. Oto za chwilę tytułowa kompozycja otwierająca ten album, dynamiczny In For The Kill, który od pierwszych taktów demonstrował zdecydowanie hardrockowe oblicze zespołu. A później utwór, który pobrzmiewa takimi psychodelicznymi klimatami. Wondering What Everyone Knows, Budgie.

Fonograf. Grający kalendarz. Wczoraj skończył 66 lat. Właściwie nazywa się Bernard John Taupin, ale znany jest jako Bernie Taupin. To brytyjski poeta, autor tekstów piosenek, ale również piosenkarz. Bernie Taupin znany jest przede wszystkim ze współpracy z Eltonem Johnem, z którym nagrał blisko 30 albumów, ale współpracował również z takimi artystami jak Courtney Love, czy zespół Heart. W 2006 roku Taupin otrzymał wspólnie z argentyńskim kompozytorem Gustavo Santaolalą Złoty Glob w kategorii Najlepsza piosenka za utwór I Love That Will Never Grow Old, pochodzący z filmu Tajemnica Brokeback Mountain. Przypominając Bernie'ego Taupina, sięgam oczywiście do jednego z kilkudziesięciu przebojów Eltona Johna, których autorem tekstów jest wczorajszy jubilat. Oto Rocketman i Elton John. She passed.

Wczoraj skończył 72 lata. Nazywa się Leszek Winder, jest gitarzystą, kompozytorem i producentem muzycznym. Jedynym muzykiem pozostającym nieprzerwanie w składzie zespołu Krzak od chwili powstania tego bandu w 1975 roku. Po odejściu z grupy lidera Jana Błędowskiego zajął jego miejsce i został również głównym kompozytorem. Przypominając Leszka Windera, przypominam Krzak w swoim tym najlepszym składzie, z którym zarejestrował na żywo płytę w 79 roku w warszawskim klubie Riviera. Oto znana słuchaczom Grand Listy kompozycja Przewrotna Samba.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 728 447 875. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki, Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzegorz.

Ze mną lista przebojów trzeciego programu Polskiego Radia sprzed 38 lat. Wówczas na miejscu szóstym zespół Fleetwood Mac i Everywhere, a dwa oczka wyżej grupa Toto i Stop Loving You.

I jeszcze dwa hity z trójkowej listy przebojów sprzed 38 lat. Wówczas na miejscu drugim Heart i duet Pet Shop Boys, a na szczycie Stay on These Roads i norweski zespół Aha.

0: Fonograf. Albumy sprzed lat.
1: W dzisiejszym wydaniu Fonografu przypominam utwory, które znalazły się na płycie In For The Kill, czwartym w dyskografii walijskiej grupy Budgie albumie wydanym 17 maja 1974 roku. Autorami właściwie wszystkich kompozycji, które znalazły się na tym wydawnictwie, byli lider, wokalista i basista Burke Shelley oraz gitarzysta Tony Budge. Jedynie Crash Cars of Brain Surgery to utwór, który powstał przy współudziale poprzedniego perkusisty Raya Phillipsa. Już za chwilę właśnie Crash Cars in Brain Surgery, utwór, który jak pierwszy raz usłyszałem tytuł jego przetłumaczony, rzecz jasna, na język polski, bardzo mnie zaintrygował, bo krótki kurs chirurgii mózgu to nader ciekawy tytuł jak na utwór nawet hard rockowy. Warto dodać, że ta kompozycja zyskała z czasem status kultowej. Jej prostota i power sprawiły, że po latach sięgnęły po nią zespoły metalowe. Zaraz po Crash Cars in Brain Surgery usłyszymy kompozycję Hammering Tongs, przypominającą dla mnie Dazed and Confused, utwór pochodzący z repertuaru zespołu The Yardbirds, popularyzowany szczególnie przez zespół Led Zeppelin. Ta kompozycja wprowadzała elementy ciężkiego, takiego proto-metalowego grania. Oto Budgie.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu. Skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz. Przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
6: Nie wszystko smakuje, gdy jest blisko, moje serduszko się raduje.
5: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja.
0: Fonograf. Grający kalendarz.
7: Jutro skończy 66 lat. Nazywa się Guy Fletcher, jest brytyjskim muzykiem grającym na gitarach i instrumentach klawiszowych, jest również kompozytorem, producentem muzycznym i muzykiem sesyjnym. Guy Fletcher nagrywał m.in. z takimi artystami jak Tina Turner, Aztec Camera, Chet Atkins, Randy Newman czy Bryan Adams. W roku 1985 podczas nagrywania albumu Brothers in Arms dołączył do zespołu Dire Straits. No i właśnie, przypominając jutrzejszego jubilata, sięgam do płyty Brothers in Arms, a z tego krążka kompozycja Walk of Life.

6 maja obchodziłby 76. urodziny. Niestety, wczoraj minęła 9. rocznica jego śmierci. Był piosenkarzem, multiinstrumentalistą, kompozytorem, aranżerem, prezenterem telewizyjnym i także aktorem. Nazywał się oczywiście Zbigniew Wodecki. Swoją karierę muzyczną zaczynał jeszcze w latach 60., grając na skrzypcach w zespołach Czarne Perły, czy zwłaszcza w grupie Anawa. Wspominając zatem Zbigniewa Wodeckiego, sięgam do jego przeboju sprzed wielu lat, z roku 1972. Oto piosenka ze słowami Wojciecha Mana. Znajdziesz mnie znowu.

Dzisiaj mija 55 lat od wydania pierwszego solowego albumu Rorego Gallaghera. Muzyka, który już wcześniej zdobył sobie sławę jako lider zespołu Taste. Swój pierwszy solowy album nagrał w nader skromnym składzie, bo tylko z perkusistą Wilgarem Campbellem i basistą Garym McAvoyem. Z tego debiutanckiego albumu bodaj najbardziej znana kompozycja Laundromat.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf. Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
1: Tym razem przede mną lista przebojów trzeciego programu Polskiego Radia z 21 maja roku 1983. Wówczas po raz pierwszy w czołowej dziesiątce i od razu na miejscu czwartym zespół Kombi i Linia Życia, a tuż za nim David Bowie i Let's Dance. Tej piosenki dzisiaj posłuchamy w wersji albumowej. Kombi i David Bowie.

Jeszcze jeden hit z trójkowej listy przebojów sprzed 43 lat. Wówczas kolejny tydzień na topie. Zespół Manam i Kocham Cię, kochanie moje.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
0: Po reklamie.
4: Fonograf grający kalendarz.
5: Jutro mija 63. rocznica jego śmierci. Właściwie nazywał się Elmore Brooks, ale znany był jako Elmore James. To amerykański muzyk bluesowy, innowacyjny gitarzysta i kompozytor, autor wielu standardów bluesowych. Znany był jako król gitary slide. W roku 1980 został wprowadzony do Blues Hall of Fame, a 12 lat później do rock'n'rollowej galerii sław. Sięgając do standardów Elmora Jamesa, wybieram jeden z nich, Dust My Broom.

jutro kończy 85 lat. Właściwie nazywa się Robert Allen Zimmerman, ale znany jest jako Bob Dylan. To wielka gwiazda w historii muzyki rozrywkowej, amerykański piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, pisarz i poeta, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 2016. Sięgając do bardzo bogatego dorobku fonograficznego tego artysty, wybieram piosenkę z jego 26 albumu, płyty Oh Mercy, wydanej we wrześniu 1989 roku. Oto Man in the Long Black Coat, Bob Dylan.

Właściwie nazywa się Stephen Patrick Morrissey, ale w świecie muzyki znany jest jako Morrissey. Wczoraj skończył 67 lat. Jest angielskim wokalistą i autorem tekstów piosenek, liderem zespołu The Smiths, który odniósł wielki sukces, ale w 1987 roku rozpadł się. Od tego czasu Morrissey prowadzi swoją karierę solową. Magazyn New Musical Express uznał Morrisseya za jednego z najbardziej wpływowych artystów w historii. Przypominając wczorajszego jubilata, sięgam do jednego z największych jego przebojów. Oto Every Day is Like Sunday.

Fonograf. Albumy sprzed lat. A przed nami jeszcze dwa utwory, które znalazły się na albumie In For The Kill, czwartym w dyskografii walijskiego tria Budgie, wydanym 17 maja 1974 roku. Zanim przejdę do tych utworów, jeszcze słów kilka o samym wydawnictwie. Odbiór płyty In For The Kill w momencie premiery był raczej umiarkowany. W brytyjskim rankingu bestsellerów krążek dotarł do pierwszej trzydziestki, a krytycy docenili energię i instrumentalne umiejętności muzyków, nie dostrzegli jednak pewnej spójności całego materiału. Natomiast publiczność, szczególnie ta związana z ciężkim rokiem, przyjęła krążek niemal entuzjastycznie. Już za chwilę Running For My Soul, utwór taki bardziej refleksyjny, dobrze równoważący te cięższe fragmenty albumu, a zaraz po nim kompozycja zamykająca całość, Living On Your Own, przedstawiająca bardziej melodyjne oblicze zespołu i zarazem przywołująca, a nawet powiedziałbym wręcz cytująca fragment 4 lata wcześniejszego utworu Jeffa Becka, Beck's Bolero. A zatem Running From My Soul i Living On Your Own, zespół Budgie.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl / myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
10: Autopromocja. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
11: U niej wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko moje serduszko się raduje.
10: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja.
0: Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
12: Tym razem przede mną lista przebojów trzeciego programu Polskiego Radia, dokładnie sprzed 39 lat. Wówczas na miejscu 5 Crowded House i Don't Dream It's Over, a na miejscu 3 zespół U2 i With or Without You.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf. Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
1: I jeszcze dwa hity z trójkowej listy przebojów sprzed 39 lat. Oto z miejsca drugiego. Carrie i zespół Europe, a następnie ze szczytu Liza Bonita i Madonna.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: Mniam! Prawdziwy smak natury. Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
3: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
5: A gdyby tak to zmienić?
3: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło Życie Diecezji Tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 728 447 875. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.
2: Fonograf, grający kalendarz.
3: Na koniec dzisiejszego programu zostawiłem jeszcze jedną z karteczek z kalendarza. Jutro skończy 78 lat. Nazywa się Steve Upton. To jeden z pierwszych perkusistów w historii muzyki rockowej, którzy grali w tak zwanym stylu otwartym, bez skrzyżowania rąk. Steve Upton to instrumentalista związany przede wszystkim z zespołem Wishbone Ash, z którym występował od początku do roku 1990. Przypominając zatem jutrzejszego jubilata, sięgam do wersji koncertowej kompozycji The Pilgrim. To wszystko w dzisiejszym wydaniu fonografu. Na kolejną audycję z tego cyklu zapraszam w przyszłą sobotę, a w pierwszą sobotę czerwca kolejne wydanie Grand Listy. Na koniec Steve Upton, zespół Wishbone Ash, The Pilgrim. Do usłyszenia. Cześć.

Fonograf. Fonograf. Fonograf. Dobra muzyka XX wieku, ale nie tylko. Zaprasza Krzysztof Borowiec.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17:00 koncert Przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie, sponsorzy główni Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Godzina 15. Godzina miłosierdzia dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawa.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
3: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
3: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
3: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
3: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
3: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
8: Nie wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko moje serduszko się raduje.
7: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród.
9: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
8: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
7: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy, poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17:00 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie. Sponsorzy główni: Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Mniam! Prawdziwy smak natury. Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 728 447 875. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić? Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
7: Rodzinny Dzień Dziecka z Gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
8: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
7: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy, poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
1: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
11: U niej wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko, moje serduszko się raduje.
10: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród.
9: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie. Sponsorzy główni: Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park, Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: trosce o Kościół.
1: Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Szczęść Boże, witamy.
2: Szczęść Boże, witam panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy.
1: Diecezja tarnowska ma nowych diakonów. Alumni od kilku lat przygotowywali się do tych święceń. Jak diakon służy Bogu, Kościołowi i ludziom?
2: Przygotowania rzeczywiście były długie. To nie tylko 5 lat formacji seminaryjnej, ale możemy powiedzieć, że od urodzenia to przygotowanie trwało. Przecież tworzy się pewnego rodzaju wrażliwość, nawyki lat dziecinnych, młodości, ale przede wszystkim duchowość, relacja do Boga, do Kościoła. Alumni, którzy przygotowują się do święceń diakonatu, są formowani w duchu służby. I przede wszystkim diakonat podkreśla ten wymiar służby w Kościele. W Kościele pierwotnym, czytamy między innymi w Dziejach Apostolskich, diakoni zajmowali się działalnością charytatywną, ale także troszczyli się o Najświętszy Sakrament, zanosili Chrystusa chorym i wspierali też różne działania na rzecz głębokiego doświadczenia, przeżywania liturgii. Dzisiaj w Kościele te funkcje oczywiście są mocno obecne. Święcenia diakonatu pozwalają też diakonom głosić Słowo Boże, już mają ten przywilej. Mogą udzielać sakramentu Chrztu Świętego, towarzyszyć zawieraniu związkom małżeńskim, asystować i przewodniczyć także uroczystościom pogrzebowym. Nie mogą oczywiście jeszcze celebrować Eucharystii, sprawować sakramentu chorych i tak dalej, ale mają dosyć rozległą przestrzeń, aby ujawniać ten głęboki charakter służby Bogu i człowiekowi w Kościele.
1: My do seminarium jeszcze wrócimy w audycji ze sprawą statutów 5. Synodu Diecezji Tarnowskiej. Diakoni to są już osoby duchowne. Teraz porozmawiamy o tym, co przed nami, czyli w czwartek w Świętą Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana będzie miała miejsce pielgrzymka kapłanów naszej diecezji do Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Główną intencją jest prośba o nowe, święte, liczne powołania kapłańskie i zakonne. Maj to jest czas decyzji dla młodych ludzi. Co ksiądz biskup chciałby powiedzieć tym, którzy myślą o drodze kapłańskiej, zakonnej? Jeszcze trwają matury. Wyniki będą w lipcu.
2: Maturzyści jeszcze oczekują, wiadomo, mają pewne obawy, czy wszystkie egzaminy pójdą po ich myśli, ale moc chrystusowego powołania, czy powołania do innych form realizacji siebie w życiu jest wśród młodych bardzo intensywna. Co mógłbym tutaj powiedzieć do tych, którzy chcą to powołanie zrealizować na drodze życia kapłańskiego w zgromadzeniach zakonnych, misyjnych? Tak jak w przypadku młodych ludzi, którzy kochają się miłością czystą, głęboką i są przekonani, że całe swoje życie chcą spędzić w związku małżeńskim. Potrzeba jest też odwagi i pójścia za głosem serca, bo bywa, że być może czy rodzice, czy otoczenie zewnętrzne ma tutaj duże wątpliwości do tego związku zawieranego przez młodych. Trzeba zawsze kierować się rozumem, wiadomo, ale też głosem serca, jedno z drugim jest związane. Tak w przypadku młodych, którzy odczuwają powołanie do życia kapłańskiego, zakonnego, też trzeba iść za głosem serca i rozumu, mimo oporu zewnętrznego, mimo powiedzmy tutaj niechęci ze strony czasem środowiska rodzinnego, rówieśniczego, przyjaciół, znajomych. Jeżeli nie pójdziemy za głosem serca, jeżeli nie zrealizujemy tego planu, który Bóg ma w stosunku do nas, czy w małżeństwie, czy w życiu samotnym, czy w życiu kapłańskim, zakonnym, to wtedy będziemy czuć niedosyt przez całe nasze życie, a pod koniec jego trwania tutaj na ziemi. Być może będzie to wielkie rozczarowanie, że nie zrealizowaliśmy najlepszego scenariusza, planu, który Bóg miał w stosunku do nas. Dlatego odwagi.
1: A Tarnowskie Seminarium czeka, trwa rekrutacja. Można tam umówić się na rozmowę, nie mając jeszcze wyników matury, tak?
2: Już zgłaszają się kandydaci. Jest dosyć nawet duże zainteresowanie na tym etapie, jeszcze przed zakończeniem matur.
1: Księże biskupie, bardzo ważne wydarzenie w niedzielę. Ksiądz biskup będzie na Jasnej Górze przewodniczył mszy świętej podczas ogólnopolskiej pielgrzymki samorządu terytorialnego jako delegat episkopatu do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej. Do polskich diecezji trafi obraz świętej Kingi. Jest ona uznawana za orędowniczkę mądrych decyzji politycznych, sprawiedliwego zarządzania. Jak za przykładem świętej Kingi dbać dziś o dobro naszych małych ojczyzn?
2: Jestem przekonany, że warto wracać do tej postaci, ponieważ ona prezentuje system wartości konieczny, aby te nasze małe ojczyzny, w których żyjemy, w których podejmujemy pracę i budujemy relacje rodzinne, towarzyskie, zawodowe, aby te wspólnoty kwitły, rozwijały się. Co jest taką zasadniczą kwestią? Wydaje mi się, że dzisiaj mówiłem już wielokrotnie na ten temat. Nastąpiło potężne rozbicie, głównie polityczne, ale nie tylko. Myślę, że ideowe, oparte na różnych systemach wartości. I ten podział niestety skutkuje negatywnymi przejawami właśnie w zakresie funkcjonowania tych małych ojczyzn, samorządów lokalnych. Stąd potrzeba na nowo odkrycia tego, co jest kwestią zasadniczą. Patrząc na świętą Kingę, zauważamy, że jej działania polityczne, decyzje dotyczące zarządzania płynęły z głębokiej duchowości. Głęboka duchowość, budowanie głębokiej relacji z Bogiem w konsekwencji tworzyło mocny system wartości moralnych i ten system, który reprezentowała święta Kinga, przenosił się później na konsekwentne, sprawiedliwe zarządzanie, owocujące rozwojem także gospodarczym, ekonomicznym, myślę o kwestiach edukacyjnych, holistyczny rozwój danego środowiska. Teraz nam tego potrzeba, ponieważ jeżeli rozsypuje się nasza duchowość i system moralny, to wtedy potężny chaos przenosi się na zarządzanie, na relacje międzyludzkie i to zaczyna nam się rwać, rozsypywać. Nie ma dalekosiężnego też perspektywicznego widzenia działań, które podejmujemy w ramach samorządu, w ramach działań politycznych. Nie ma odpowiedzialności też przed Bogiem i przed drugim człowiekiem za to, co robię w swoim życiu, przewodząc takiej czy innej wspólnocie. Stąd warto wracać do źródeł.
1: W audycji W Trosce o Kościół wracamy do omawiania statutów Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej. Związane są teraz te statuty z kapłaństwem, z przygotowaniem do kapłaństwa. Co na temat etapu formacji do kapłaństwa mówią statuty synodalne?
2: Okres pobytu alumnów w naszym seminarium dzieli się na bardzo złożone etapy. Zawiera bardzo wiele różnych wymiarów, ponieważ chcemy jak najlepiej przygotować przyszłych kapłanów do posługi w bardzo złożonych środowiskach kulturowych, gdzie przychodzi im głosić Ewangelię. Nawiązując do statutu 663, paragrafu pierwszego, synod tutaj uwypukla właśnie te różne rodzaje, etapy formacji. Cytuję, formacja do życia kapłańskiego w seminarium ma 4 etapy. Propedeutyczny, studiów filozoficznych, studiów teologicznych i pastoralny, ale jeszcze na każdym z wymienionych etapów formacja ma wymiar ludzki, duchowy, intelektualny i pastoralny. Czyli bierzemy pod uwagę etap propedeutyczny, ten początkowy. U nas dokonuje się on poza seminarium właściwym, czyli w Błoniu, gdzie w odosobnieniu, w spokoju, w ciszy kandydaci do kapłaństwa, alumni pierwszego roku wchodzą głębiej w życie seminaryjne, ale już od początku, w tym, jak nazwa wskazuje, na tym etapie propedeutycznym jest formacja ludzka, bo to jest podstawa. Przede wszystkim humanizm ma charakteryzować przyszłego księdza. Wymiar duchowy, czyli wchodzą głębiej w życie duchowe, w rozmyślanie, w różne formy modlitw, w różne systemy pobożnościowe, intelektualne, na to bardzo mocno też zwracamy uwagę, no i pastoralne, czyli ta umiejętność wchodzenia w głębokie relacje z wiernymi i przewodniczenie, prowadzenie wiernych po drogach współczesności ku zbawieniu. Synod właśnie te wszystkie etapy omawia bardzo szczegółowo, wskazuje na ich wagę, podkreśla, że ten okres propedeutyczny stanowi integralną część przygotowania do kapłaństwa i wprowadza on kandydata w formację seminaryjną. Jak wspomniałem, odbywa się w odrębnej wspólnocie. Etap studiów filozoficznych jest czasem wejścia w życie wspólnotowe w seminarium, czyli alumni przechodzą już do budynku w Tarnowie i wchodzą w relacje z całą wspólnotą seminaryjną, ale ten okres studiów filozoficznych to także czas kształtowania głębszej więzi z Jezusem. To się kończy taką deklaracją alumna pójścia za Chrystusem wobec wspólnoty seminaryjnej i zewnętrznym znakiem jest przyjęcie stroju duchownego. Filozofia jest bardzo ważną kwestią dla nas. Jest podstawą później dalszych studiów teologicznych, ale przede wszystkim pozwala alumnowi, przyszłemu kapłanowi, patrzeć na otaczającą rzeczywistość w sposób integralny, rozumieć pewne zjawiska, które się dokonują, wyciągać właściwe wnioski i stosując metodę skutkowo-przyczynową, czy przyczynowo-skutkową, zauważać te różne procesy dziejące się w świecie w pewnym dystansie do nich, ale równocześnie przez ich rozumienie mogą w sposób bardziej zaangażowany głosić Ewangelię. No i oczywiście jest ten etap studiów teologicznych, to jest czas formacji zorientowanej na sakrament święcej, wtedy alumni zgłębiają teologię katolicką, przyjmują posługi lektoratu, akolitatu i rozwijają swoją więź z Jezusem Chrystusem, Kościołem. I wreszcie jest ten etap pastoralny, to czas przygotowania do podjęcia obowiązków duszpasterskich wynikających z sakramentu święcej. Coraz więcej mają wtedy praktyki duszpasterskiej alumni, czyli mają praktyki katechetyczne, uczestniczą w lekcjach religii w różnych szkołach, na różnych poziomach, są posyłani do parafii, gdzie już głoszą jako diakoni Słowo Boże, a wcześniej też mają możliwość uczestniczenia w życiu parafii. Uczą się prowadzenia różnych grup w oparciu o różne metody działań interpersonalnych. W ten sposób przygotowują się do przyszłej posługi kapłańskiej. Podkreślamy też w synodzie, że głównym wychowawcą w czasie formacji seminaryjnej jest Duch Święty, ale także alumn jest odpowiedzialny za dar swojego powołania i powinien mieć świadomość, iż w swojej wolności wszystko, co ofiaruje mu seminarium, diecezja, jest ważne, aby mógł się rozwijać na tych szerokich polach oddziaływania, etapach, o których mówiłem.
1: A jak powinna przebiegać integracja rodzin kleryckich i kapłańskich oraz współpraca z instytucjami diecezjalnymi i świeckimi?
2: Pragniemy, żeby już w czasie formacji seminaryjnej alumni, diakoni byli związani ze środowiskiem rodzinnym nadal, ale już trochę w inny sposób. Stąd zapraszamy rodziców do seminarium, często na różne spotkania, budując jedność. Zwracamy uwagę, aby alumni pozostawali w mocnych relacjach ze swoimi parafiami pochodzenia i parafiami, gdzie stopniowo ich wprowadzamy w posługę pastoralną. Bardzo ważne jest też, aby nawiązywali relacje ze środowiskiem kapłańskim, zakonnym, bowiem w tym środowisku będą później podejmować posługę duszpasterską. Statut 667 określa właśnie też te różne dodatkowe przestrzenie. Cytuję, seminarium współpracuje z agendami kurialnymi, a więc tu też środowisko kurialne, instytucjami różnymi diecezjalnymi, parafiami, jednostkami edukacyjnymi, wychowawczymi, nie tylko katolickimi, ale też świeckimi, świetlicami środowiskowymi, domami opieki społecznej oraz innymi podmiotami. Pragniemy, żeby alumni mieli właśnie te różne relacje, na przykład podejmują praktykę w szpitalach, w ośrodkach, w DPS-ach, w różnych miejscach, gdzie wierni są w różnych stanach ze względu na wiek, ze względu na swoje potrzeby, problemy, trudności. Chodzi o to, żeby przyszły kapłan był jak najlepiej zorientowany w życiu swoich wiernych, bowiem wtedy może skutecznie prowadzić posługę kapłańską, głosić Ewangelię. I tu chcę podkreślić, że księże nie są odrealnieni, tylko doskonale orientują się, jakie są problemy ludzkie.
1: Bardzo dziękujemy za to spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jerzy.
2: Bardzo jestem wdzięczny za wspólnie spędzony czas. Szczęść Boże.
0: W trosce o Kościół.

Pozwól mi, Panie, śpiewać hymn wdzięczności za tych, co pokój Twój na ziemi szerzą, którzy gmach życia wznoszą na miłości, którzy czyny swe miłością mierzą. Pozwól mi, Panie, śpiewać hymn wdzięczności

Pozwól mi, Panie, śpiewać hymn wdzięczności za tych, co sercem czystym wciąż kochają, którzy jak dzieci, jak ludzie prości, Twą prawdą żyją i w Twej prawdzie trwają. Pozwól mi, Panie, śpiewać hymn wdzięczności za tych, co wrogów godzą i jednoczą, którzy skłóconych odwodzą od złości.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
5: A gdyby tak to zmienić?
3: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
6: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 728 447 875. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Marta Jodłowska, zapraszam. Diecezja tarnowska ma 10 nowych diakonów. Święcenia kapłańskie pierwszego stopnia przyjęli w sobotę z rąk biskupa Leszka Leszkiewicza w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Słupnicach. Tym samym alumni 5 roku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie mogą teraz chrzcić, asystować przy ślubach, głosić kazania czy udzielać komunii świętej. Konsekrowanymi osobami duchownymi stali się już na zawsze, ślubując posłuszeństwo biskupowi oraz zachowanie celibatu. Codziennie będą też odmawiać brewiarz.
2: Ci młodzi mężczyźni, oni w sposób szczególny wiążą się i z Panem Jezusem, i z Kościołem. Mieli czas na to, żeby przemyśleć, co chcą przez te święcenia osiągnąć, do czego chcą dojść. Mieli czas na to, żeby w taki sposób świadomy powiedzieć tak Panu Jezusowi, tak Kościołowi. I te święcenia są takim zwieńczeniem pewnego procesu formacji, rozeznawania, a jednocześnie otwierają ich na święcenia prezbiteratu, bo za rok staną się prezbiterami.
1: Mówił biskup Leszek Leszkiewicz. Jeszcze przed samymi święceniami przyszli diakoni podzielili się z nami towarzyszącymi im emocjami.
3: Na pewno jest ten wielki spokój, dlatego też właśnie dzięki temu spokojowi myślę, mam takie przeświadczenie, że naprawdę jestem we właściwym miejscu. No i jest wielka radość.
4: Przede wszystkim pokój, ale też jest mały stresik.
5: Jest to z jednej strony przepiękne, cała ta dzisiejsza ceremonia uroczystości, ale z drugiej strony też tutaj na myśl przychodzi mi taki kontrast, że przyjdą też w opozycji do tego takie chwile trudne gdzieś w tym powołaniu. Na pewno do tej chwili będziemy móc zawsze wracać, żeby właśnie przypominać sobie, jak pięknie dzisiaj było.
1: Mówili Szymon Uroda z parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, Łukasz Sroka z parafii Pogwizdów, a także Mateusz Kęska z parafii Słopnice. Przed nimi oraz ich kolegami z roku teraz ostatnia prosta przed święceniami prezbiteratu. Za rok staną się księżmi. Będą mogli odprawiać msze święte, a także spowiadać. Na niedzielę zaplanowane są główne uroczystości odpustowe ku czci świętej Rity w parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. Tutejsze pierwsze w Polsce sanktuarium poświęcone patronce spraw trudnych i beznadziejnych działa od 7 lat, a jej kult się rozwija, mówi kustosz ksiądz Czesław Paszyński.
6: Święta Rita wciąż jest wielką orędowniczką u Boga. Wiernie doświadczają, otrzymują wiele łask, o czym świadczą. Potwierdzeniem są świadectwa, które wierni przesyłają bądź zostawiają w księdze, która jest przy cudownym obrazie w ołtarzyku w naszym kościele pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej.
1: W niedzielę o godzinie 11 będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz msza święta w ramach głównych uroczystości odpustowych. Okolicznościowe kazanie wygłosi ksiądz Wojciech Węgrzyniak. W niedzielę o 17 będzie też dzień skupienia dla narzeczonych, a o 18.15 nabożeństwo majowe. Karmiła biedaków, opiekowała się kobietami, które spodziewały się potomstwa, fundowała kościoły, osobiście angażowała się w sprawy sądowe, aby bronić sierot, wdów i ubogich. Święta Kinga patronuje polskim samorządowcom, a już w niedzielę na Jasnej Górze odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka samorządu terytorialnego. Warto wracać do tej postaci, ponieważ Święta Kinga prezentuje system wartości konieczny, aby dziś nasze małe ojczyzny kwitły i rozwijały się, mówi biskup Andrzej Jerzy, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej.
7: Patrząc na Świętą Kingę, zauważamy, że jej działania polityczne, decyzje dotyczące zarządzania płynęły z głębokiej duchowości. Głęboka duchowość, budowanie głębokiej relacji z Bogiem w konsekwencji tworzyło mocny system wartości moralnych i ten system, który reprezentowała Święta Kinga, przenosił się później na konsekwentne, sprawiedliwe zarządzanie, owocujące rozwojem także gospodarczym, ekonomicznym. Myślę o kwestiach edukacyjnych.
1: Na Jasnej Górze nastąpi przekazanie obrazów z wizerunkiem Świętej Kingi oraz jej relikwii do poszczególnych diecezji, aby podkreślić rolę Świętej Kingi, która jest patronką samorządowców. Mszy świętej o 12.30 w kaplicy cudownego obrazu będzie przewodniczył biskup Andrzej Jerzy. Podczas tej liturgii nastąpi akt zawierzenia samorządu Matce Bożej i Świętej Kindze. Zielone Świątki, czyli uroczystość zesłania Ducha Świętego, to ważne święto w Kościele, które będziemy obchodzić w niedzielę, 50 dnia po swoim zmartwychwstaniu. Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i apostołów zgromadzonych w wieczorniku. Ukazały się nad nimi języki z ognia. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, zaczęli mówić obcymi językami. W Polsce uroczystość znana jest również jako Zielone Świątki. Nazwa nawiązuje do wiosennego odrodzenia przyrody. Kościoły i domy przyozdabia się młodymi brzuskami, a ludowe obrzędy niosą wiosenną symbolikę. Niedziela zesłania Ducha Świętego kończy w liturgii okres wielkanocny. Od poniedziałku ponownie rozpoczyna się okres zwykły. To będzie piknik rodzinny połączony ze świętowaniem 35-lecia kapłaństwa księdza proboszcza Piotra Lisowskiego. Tegoroczne

0: Zespół wokalny Skierki z Żeleźnikowej Małej, Małe Sądeczoki, Dolina Dunajca. Później będzie tradycyjna zabawa z okazji Zielonych Świątek i rozpoczniemy tą drugą część od smażenia jajecznicy z 600 jajek, na co serdecznie zapraszamy.
1: W programie będą też animacje dla dzieci, dmuchańce, gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a także pieczenie kiełbasek z regionalnym poczęstunkiem. Piknik zwieńczy zabawa taneczna z zespołem Somersi, która rozpocznie się o 18:00.
2: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie, sponsorzy główni Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczą pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
2: święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Tajemnica pierwsza radosna, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie odbyło się sam na sam. Anioł i Maryja, bez żadnych świadków. Maryja całkowicie zaufała Bogu, że w swoim czasie i w najwłaściwszy sposób Pan powiadomi świętego Józefa, jej męża, i nie zawiodła się. I w nim zawsze ufać będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
2: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Duch Boży zaraz po zwiastowaniu zażądał od Maryi, by udała się do swej krewnej Elżbiety. Poszła więc spiesznie. Czy poszła w jakimś towarzystwie? Tego nie wiemy. Z opisu Ewangelii widać tylko na pewno, że Józef nie był przy spotkaniu Maryi z Elżbietą. A czy długa, kilkudniowa droga w góry była bezpieczna? Maryja zaufała, że skoro Bóg tego żąda, to i zaopiekuje się nią w drodze. I ja w każdej okoliczności w Nim ufać będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
2: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia, Boże Narodzenie. Zwiastowanie miało miejsce w Nazarecie, a przepowiednie głosiły, że Zbawiciel ma się narodzić w Betlejem. Jak to się stanie? Początkowo wcale się na to nie zanosiło. I znów Maryja i Józef zaufali Bogu. W tym czasie wyszedł edykt cesarski o przymusowym spisie ludności w całym państwie rzymskim. Józef i Maryja udali się do miasta Dawidowego i tam się narodził Zbawiciel. I ja, wbrew wszelkim przeszkodom, w Nim ufać będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
2: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Choć w istocie rzeczy obowiązek ofiarowania pierworodnego Syna nie odnosił się do Maryi i Józefa, to jednak zaufali oni Bogu, że jak najlepiej jest tak postąpić, jak Bóg żąda od wszystkich. W ten sposób przyczynili się do wypełnienia obietnicy danej dawno Symeonowi i Annie, że nie umrą, zanim nie ujrzą Zbawiciela. I ja we wszystkich oczekiwaniach w Nim ufać będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
2: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Maryja i Józef właściwie nie zgubili Jezusa, lecz tylko stracili Go z oczu. Jezus był blisko w świątyni, skąd przed kilku godzinami wyszli. Teraz szukali Go wszędzie, gdzie tylko po ludzku sądząc spodziewali się Go znaleźć, lecz na próżno. Nie stracili jednak nadziei, że Go odnajdą. I tam, gdzie poszli szukać ratunku, u Boga, w świątyni, odnaleźli Jezusa. I ja w mym poszukiwaniu Boga zawiedziony nie będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
2: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. Amen.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim, i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
0: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
6: A gdyby tak to zmienić?
7: A gdyby tak to zmienić?
5: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
8: Rodzinny Dzień Dziecka z Gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
9: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
8: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
0: Po reklamie.

0: Radio RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Doksa z Opola.
2: Zakręcone pytania.
3: Pada deszcz. Ale po tegorocznej suszy myślę, że każda kropla tego deszczu jest na wagę złota, ponieważ deszcz to życie, woda to życie. Wyobrażamy sobie życie bez wody. Bez wody nie ma życia. Tak samo nie ma życia duchowego bez Ducha Świętego. Witam Was serdecznie, szczęść Boże. To kolejny odcinek z cyklu Zakręcone Pytania. I w tym dzisiejszym odcinku chciałbym odpowiedzieć na takie pytanie. Co w naszym życiu robi Duch Święty? Co daje nam Duch Święty? Bo zbliża się uroczystość zesłania Ducha Świętego. Obchodzimy tę pamiątkę wydarzenia, które miało miejsce 50 dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a 10 dni po Jego wniebowstąpieniu, kiedy Duch Święty zstępuje na apostołów. I co takiego Duch Święty zmienia? Zainteresowani, to zapraszam, żebyście wysłuchali, obejrzeli ten odcinek do końca. Pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy z Radia Doksa, z Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, wszystkich tych, którzy słuchają nas za pośrednictwem aplikacji podcastowych, no i Was, moi drodzy YouTube widzowie, i oczywiście zachęcam do tego, żeby kanał Ksiądz na Rowerze na YouTubie zasubskrybować, zwłaszcza tych, którzy jeszcze tego nie uczynili, bo dzięki temu to miejsce może się rozwijać. Z góry Wam za to dziękuję. Dziękuję. A tymczasem bierzemy się za ten dzisiejszy temat. To, co takiego robi Duch Święty w naszym życiu. I tak na wstępie chciałbym wszystkich tych, którzy oglądają ten odcinek na YouTubie, przeprosić za to, że troszeczkę kamera może być zamoknięta i ten obraz może być zniekształcony, no ale pada, postaram się to jak najczęściej wycierać. Natomiast mogę zapomnieć, więc wybaczcie, no ale taka pogoda. Nie chciałem nagrywać w deszczu, wolałem nagrać na rowerze w czasie pięknej pracy, no ale pada. I tak ostatnio o tym deszczu dość sporo myślałem. Powiedziałem sobie, to jest idealne porównanie do tego, jak działa w naszym duchu, w życiu Duch Święty. Że Duch Święty rzeczywiście daje życie. Ale żeby to zrozumieć, trzeba sięgnąć do dziejów apostolskich, czyli początku istnienia Kościoła. Słyszeliśmy w ostatnią niedzielę w uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego Ewangelię o tym, jak Pan Jezus wstępuje do nieba. I ktoś by mógł pomyśleć sobie, Pan Jezus zostawił uczniów sierotami, zostawił ich. Ale Pan Jezus zapowiada, że pożyteczne jest dla Was moje odejście, ponieważ idę do nieba po to, żeby zesłać Wam Parakleta, Ducha Świętego. I może apostołowie do końca nie rozumieli, co ten Duch Święty zmieni w ich życiu, a zmienił naprawdę wiele. I Duch Święty został apostołom udzielony dwukrotnie. Pierwszy raz w dzień zmartwychwstania, kiedy Pan Jezus przychodzi po swoim zmartwychwstaniu do wieczernika i są takie słowa, i tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego. I można to porównać do momentu naszego chrztu. W czasie naszego chrztu Duch Święty nas uświęca, czyni nas dziećmi Bożymi. I tak samo stało się z apostołami. Oni zostali wtedy uświęceni. Natomiast pełnię darów Ducha Świętego my otrzymujemy w sakramencie bierzmowania. I właśnie, apostołowie w dzień zesłania Ducha Świętego otrzymali tego Ducha Świętego w pełni. Otrzymali Jego dary. I co te dary Ducha Świętego zmieniły w życiu apostołów? No otóż zmieniły tak naprawdę wszystko. Bo przed zesłaniem Ducha Świętego widzimy apostołów, którzy nie wiedzą, co robić. Czekają na ten dar Pana Jezusa z nieba. Czekają długo, 10 dni. Ale czekają zamknięci ciągle we wieczerniku. Ten wieczernik jest takim symbolem właśnie strachu, lęku, niepewności, co jutro. Tego, czy potrafimy świadczyć o Jezusie nawet za cenę własnego życia. Apostołowie tego nie potrafili. Zamknęli się w wieczerniku z obawy przed Żydami zaraz po Wielkim Piątku, ale także już po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Oni wracają do wieczernika, wracają do Jerozolimy, do tego miejsca, które znają, i tam czekają. Czekają, nie wiedząc, co przyniesie kolejny dzień. Nie wiedząc, co takiego Pan Jezus im ześle. No i w momencie, kiedy Duch Święty na nich zstępuje, to wszystko się zmienia. Oni z tych już uświęconych ludzi, ale ciągle jeszcze bojących się, takich zalęknionych, niepewnych jutra, stają się ludźmi, którzy mają odwagę, moc, siłę do tego, żeby głosić Chrystusa. Widzimy Piotra, który 50 dni wcześniej, we Wielki Czwartek, zapiera się Jezusa, którego nie ma pod krzyżem, który mimo, że zapewniał, że pójdzie z Panem Jezusem aż do końca, tego nie uczynił. I po zesłaniu Ducha Świętego widzimy Piotra, który staje i zaczyna przemawiać. I mówi wprost, co się wydarzyło. Wskazuje drogę, nawróćcie się, przyjmujcie chrzest i dzięki temu się uratujecie. Zaczyna z mocą głosić Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. I właśnie to czyni Duch Święty. Duch Święty uzdolnił ich w dzień Pięćdziesiątnicy do tego, żeby stali się świadkami. I właśnie to pierwsze zesłanie Ducha Świętego w dzień zmartwychwstania to jest uświęcenie, a to zesłanie Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy to jest moc do tego, żeby świadczyć o Chrystusie. Nie swoją siłą, ale właśnie dzięki Duchowi Świętemu. Bo po ludzku my takich sił nie mamy. Ale Duch Święty nas uzdalnia do tego, żebyśmy potrafili stawać się świadkami Chrystusa nawet za cenę własnego życia. Bo ta prawda to jest warte tego, żeby poświęcić dla Boga wszystko. I tak czynią apostołowie, oprócz świętego Jana. Wszyscy giną śmiercią męczeńską, potwierdzają swoją wiarę właśnie własnym życiem. I to jest tak na marginesie chyba taki największy dowód tego, że Bóg istnieje, że rzeczywiście apostołowie spotkali zmartwychwstałego Pana, że Duch Święty na nich zstąpił. No bo ci ludzie, którzy by wiedzieli, że to jest kłamstwo, czy oddaliby za to swoje życie, oni za Chrystusa nie potrafili życia oddać w momencie tej największej próby Wielkiego Piątku i co, nagle później w imię kłamstwa by to życie oddali? No nie ma szans. Natomiast oni spotkali Chrystusa żyjącego i dla Niego poświęcili wszystko. To tak tylko na marginesie, żeby pokazać właśnie, jak człowiek, który spotyka Boga, który odkrywa, że Jezus żyje, który przyjmuje dary Ducha Świętego, już się niczego nie boi, niczego się nie lęka, jest w stanie naprawdę poświęcić dla Boga wszystko.
0: Zakręcone pytania.
3: A jak to wszystko się ma do naszego życia, kochani? No otóż przede wszystkim my także otrzymujemy tego samego Ducha, czy nawet już żeśmy otrzymali dary Ducha Świętego, tak jak apostołowie. W momencie chrztu zostaliśmy uświęceni przez Ducha Świętego. A w momencie przyjęcia sakramentu bierzmowania, o ile żeśmy ten sakrament przyjęli, mamy tę moc, pełnię darów Ducha Świętego, żeby stać się świadkiem Chrystusa. I tak właśnie działa Duch Święty. My możemy być tak jak apostołowie. Ale trzeba mieć otwarte serce i trzeba przyjąć dary Ducha Świętego. Gdy czytamy Dzieje Apostolskie, to tam naprawdę co chwilę jest takie stwierdzenie, że Duch Święty powiedział, wskazał, dał kierunek, żeby iść w tę stronę, żeby pójść w to miejsce. To jest niesamowite, jak apostołowie mieli ten kontakt z Duchem Świętym, jak On ich co chwilę wsyłał natchnienia, jak działać, jak z Nim współpracować, żeby Kościół mógł się rozwijać, żeby zbawienie, orędzie Ewangelii docierało do wszystkich ludzi. To jest coś niesamowitego, dlatego naprawdę z serca polecam lekturę Pisma Świętego, zwłaszcza Dziejów Apostolskich, żeby zobaczyć, jak ten Duch Święty naprawdę robi różnicę. I może być podobnie w naszym życiu. Tylko trzeba tego chcieć, trzeba Ducha Świętego przyzywać, a myślę, że my ciągle za mało to robimy w naszym życiu, że zbyt mocno opieramy się na własnych siłach, że nie wzywamy tego daru z nieba. No a właśnie po to Pan Jezus zesłał Ducha Świętego, byśmy z Niego korzystali, byśmy w tym naszym życiu nie opierali się na własnych siłach, no bo jesteśmy słabi i upadamy. Widać to chyba bardzo mocno przy sakramencie pokuty, no kiedy wracamy do tego konfesjonału ciągle z tymi samymi grzechami i się tak zastanawiamy, dlaczego się nie udaje ta praca nad sobą, dlaczego nam się nie udaje, żeby to wszystko naprawić, poprawić. Może właśnie za mało tej asystencji Ducha Świętego, zbyt mocne opieranie się na własnych siłach. To są takie myśli do tego, żeby nad tym trochę pomedytować, trochę porozmyślać, zastanowić się, czy rzeczywiście my tego Ducha Świętego przyzywamy. Właśnie ta uroczystość zesłania Ducha Świętego pokazuje, że Duch Święty może zrobić różnicę w naszym życiu. I dlatego to porównanie z deszczem, który pada. My nie doceniamy czasami tego deszczu. No teraz maj, powinno być pięknie, słoneczko świecić, każdy się raduje, gdy może choćby wyjść na rower, ja też się cieszę. Ale z drugiej strony nie ma deszczu, to wszystko zaczyna umierać. I tak samo w naszym życiu. Może być słońce, może być wszystko się udawać i nagle przychodzi deszcz, jakieś trudne doświadczenie i my mówimy, sorry, to tak być nie powinno. A tymczasem właśnie owoce tego trudnego doświadczenia no, są wspaniałe. Tak samo jak i to pole nawodnione przez deszcz wyda wspaniałe owoce. Albo inaczej, jeżeli w naszym życiu brakuje tej wody, jaką jest Duch Święty, jeśli Duch Święty nie nawadnia naszego serca, no to czy ono wyda jakieś owoce? To są naprawdę rzeczy najistotniejsze w rozwoju wiary. Jeżeli nie ma Ducha Świętego, nie ma życia. Jeżeli brakuje naszego przywoływania Ducha Świętego, Jego daru w naszym życiu, no to nigdy nie będziemy dobrymi świadkami Chrystusa, bo własnymi siłami nam się to nie uda, no bo jesteśmy zbyt słabi. Dlatego, moi drodzy, wzywajmy Ducha Świętego i odkrywajmy na nowo, że rzeczywiście Pan Jezus obdarza nas wszelkimi potrzebnymi darami, daje nam wszelkie środki do tego, żeby rzeczywiście na tym świecie być Jego świadkiem, żeby umieć po prostu o Nim świadczyć, mówić, głosić Go, żeby to orędzie zbawienia docierało do wszystkich, a z drugiej strony, żebyśmy my sami poprzez to się uświęcali, rozwijali się duchowo. Korzystajmy z tego, bo może ciągle jest tego za mało, a tymczasem no, leży to na wyciągnięcie ręki. Jeżeli my mamy sakrament bierzmowania, już tego ducha żeśmy otrzymali. Ale ja to zawsze też mówię do młodzieży w czasie przygotowania do bierzmowania, że jeżeli nie masz otwartego serca, to choćby biskup na ciebie wylał wiadro oleju, krzyżma, to nic to nie zrobi. Duch Święty odbije się od twojego serca, bo jest zamknięte. Otwórz serce, a wtedy zobaczysz, jak Duch Święty zmieni twoje życie. I może zmienić moje i twoje, tylko właśnie starajmy się o to. Przyzywajmy Ducha Świętego i otwierajmy dla Niego nasze serca. Moi drodzy, ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam was i oczywiście zachęcam, byście wysyłali swoje zakręcone pytania. Komentarze są do waszej dyspozycji i mam nadzieję, że za tydzień odcinek właśnie jako odpowiedź do takiego komentarza na temat pewnych polskich przysłów. Tego typu modli się pod figurą, a diabła ma za skórą. Co to oznacza, dlaczego to przysłowie powstało i do czego powinno nas, jako ludzi wierzących, mobilizować. Więc o tym za tydzień, a tymczasem, jeżeli właśnie macie swoje pytania, no to piszcie w komentarzach, bardzo chętnie się nimi zajmę. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia już niebawem.
0: Zakręcone pytania.

0: Autopromocja.
1: Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
2: Nie wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko moje serduszko się raduje.
1: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród.
0: To była autopromocja.

0: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Ojcze nasz, wielbimy Cię, Twój majestat ponad nami, niezgłębiony w mocy swej, wielki i wspaniały. Twoje słowo wiecznie trwa.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Leon XIV udał się do tzw. ziemi ognisk pod Neapolem. Lokalna mafia przeprowadzała tam przez wiele lat nielegalną utylizację trujących odpadów. Przybyłem, aby zebrać łzy pokrzywdzonych, powiedział papież. Kościół i polityków wezwał do odważnego przeciwstawienia się kulturze śmierci. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Po dwóch tygodniach Leon XIV powrócił dziś do Kampanii, włoskiego regionu, którego stolicą jest Neapol. Tym razem papież był po wschodniej stronie Wezuwiusza, w Acerze, regionie, który nazywany jest Terra dei Fuochi, ziemią ognisk. Przez wiele lat przy współpracy lokalnej mafii i skorumpowanych polityków przebiegała tam nielegalna utylizacja trujących odpadów. W konsekwencji w regionie tym odnotowuje się wysokie skażenie środowiska i podwyższoną zachorowalność na nowotwory, zwłaszcza u młodych. Papież wprost podjął ten problem podczas spotkania z duchowieństwem w miejscowej katedrze.
3: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente.
4: Krzyk stworzenia i ubogich wśród was był odczuwalny w sposób bardziej dramatyczny z powodu śmiertelnej mieszanki mrocznych interesów i obojętności wobec dobra wspólnego, która zatruła środowisko naturalne i społeczne. Jest to krzyk, który wzywa do nawrócenia. Przybyłem przede wszystkim, żeby zebrać łzy tych, którzy stracili bliskich, tych, którzy zmarli przez zanieczyszczenie środowiska spowodowane przez ludzi i organizacje bez skrupułów, które zbyt długo mogły działać bezkarnie.
2: Ojciec Święty wskazał w tym kontekście na szczególną odpowiedzialność Kościoła.
4: Misją naszych kościołów jest głosić Słowo Boże tu i dziś. To słowo pyta nas, czy wierzymy w Jego możliwości. I odpowiadamy tak. Panie, śmierć wydaje się być wszędzie. Niesprawiedliwość wydaje się zwyciężać. Przestępczość, korupcja, obojętność wciąż zabijają. Dobro wydaje się usychać. Ty wiesz, że możemy się podnieść, ponieważ sam bierzesz nas za rękę. Trzeba zburzyć kulturę przywilejów, arogancji i braku odpowiedzialności, która wyrządziła zbyt wiele zła tej ziemi, podobnie jak wielu innym regionom Włoch i świata.
2: Podobny apel Leon XIV wystosował również podczas spotkania z przedstawicielami lokalnej społeczności.
4: Na tym terytorium życie istnieje i przeciwstawia się śmierci. W rezygnacji, kompromisach, odkładaniu na później niezbędnych i odważnych decyzji zawsze kryje się subtelna wygoda. Fatalizm, narzekanie, zrzucanie winy na innych to pożywka dla bezprawia i początek pustynnienia sumień. Dlatego chciałbym powiedzieć wam wszystkim, każdy z nas niech weźmie na siebie swoją odpowiedzialność. Wybierzmy sprawiedliwość. Służmy dobru. Dobro wspólne jest ważniejsze od interesów nielicznych, od interesów partykularnych, małych czy wielkich.
2: Papież spędził w Acerze 3,5 godziny. W południe powrócił do Watykanu.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, w godzinie apelu jasnogórskiego stajemy przed Twoim umiłowanym wizerunkiem w Wigilię uroczystości zesłania Ducha Świętego. Jesteś nazywana przez ojców Kościoła harfą Ducha Świętego, bowiem całe Twoje życie było pieśnią o nieskazitelnej czystości i harmonii. Przybywając do Twojego sanktuarium, chcemy niejako przystawić ucha, by wsłuchać się w tę harmonijną pieśń Twojego życia i napełnić duszę Twoim niepowtarzalnym pięknem. Bardzo tego potrzebujemy, gdyż na co dzień stale słyszymy fałszywe tony współczesności, które zagłuszają czysty Boży ton w naszych duszach, a nasze duchowe oblicze nie do końca przypomina oblicze dziecka Bożego, przerysowane przez problemy codzienności. Dzisiejszego wieczoru pragniemy zawierzyć Tobie, szczególnie tych wszystkich, którzy niosą odpowiedzialność za dobro wspólne poszczególnych regionów w naszym kraju, za dobro naszych małych ojczyzn, a którzy jutro zgromadzą się w jasnogórskim sanktuarium, przybywając z 33. ogólnopolską pielgrzymką samorządu terytorialnego. Modlimy się dla nich o dary Ducha Świętego, by z mądrością, przenikliwością, odwagą i dalekosiężnym spojrzeniem konsekwentnie podejmowali przyjętą posługę. 20 lat temu samorządowcy otrzymali dar w osobie patronki samorządowców, którą została ogłoszona święta Kinga. Jako córka króla węgierskiego, Belli IV, księżna Kinga wzrastała wśród ludzi, którzy mieli świadomość służebnej funkcji władzy ziemskiej i posiadali zdrowy dystans względem zaszczytów i bogactw. Nie interesowała ich władza sama w sobie. Przyświecał im natomiast wzór władcy, który jest roztropny, oddany, sprawiedliwy, jest opiekunem swego ludu. Sprawowanie władzy oznaczało dla nich uświęcenie swojego życia poprzez oddaną, wierną służbę narodowi. Taką właśnie postawę dostrzegamy w życiu i działaniu świętej Kingi, prawdziwie troskliwej matki narodu, zatroskanej o codzienne bytowanie swoich poddanych, zaangażowanej w liczne dzieła dobroczynne oraz w rozwój kultury duchowej i materialnej narodu, podejmującej zdecydowane wysiłki na rzecz jego odrodzenia z głębokiego kryzysu politycznego. Te różnorakie, szlachetne rysy znamionujące sposób sprawowania władzy przez księżną Kingę stanowią ponadczasowy wzorzec dla wszystkich sprawujących jakąkolwiek władzę. Wzywając orędownictwa Boga Rodzicy Maryi i świętej Kingi, patronki samorządowców, błagamy Ducha Świętego, by światłem swej mądrości wskazywał właściwą drogę Polsce i Polakom, zwłaszcza zaś tym, którzy ponoszą urzędową odpowiedzialność za jej losy. W godzinie apelu ponawiamy przyrzeczenie czuwania przy Bogu, który jest. Dlatego i my jesteśmy, także jako naród. Ponawiamy przyrzeczenie czuwania nad Polską, by była ojczyzną ludzi o prawych sumieniach, ludzi kierujących się rzeczywistym dobrem, prawdą, uczciwością i sprawiedliwością. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami.
1: Dziękujemy księdzu biskupowi Andrzejowi Jeżowi, delegatowi Konferencji Episkopatu Polski do spraw samorządowców i pracowników z diecezji tarnowskiej za dzisiejsze rozważanie apelowe. Wśród pielgrzymów obecnych w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej rozpoczniemy od powitania tych najmłodszych, a więc tegoroczne dzieci, które w tym roku przystąpiły do pierwszej Komunii Świętej. Są z nami dzieci pierwszokomunijne z parafii Kleszczewo-Kościerskie, a także dzieci pierwszokomunijne z diecezji perpińskiej, z miejscowości Karasin, Brusy, Tczyca, a także Bliznów, Stawiszyn, Kalisz, Brudzew. Są także pielgrzymi z miejscowości Głuchów, Kraczkowa, Albiegowa, Husów, z miejscowości Bytom Karp, a także z Przeworska, z miejscowości Wyskoć z archidiecezji poznańskiej, a także z parafii świętego Mateusza, z miejscowości Góra, z archidiecezji gdańskiej. Są wśród nas uczestnicy dorocznej pielgrzymki młodych Radia Maryja na czele z ojcami i braćmi redemptorystami. Są uczestnicy 371. pierwszej pielgrzymki z Łowicza, którzy dzisiaj przybyli jak te jaskółki zwiastujące sezon pielgrzymkowy na Jasnej Górze. Cieszymy się ich obecnością. Dziękujemy za ich świadectwo wiary. Są z nami także uczestnicy warszawskiej pierwszej pielgrzymki grupy 15 Zielonej, której patronuje święty Patryk. Dzisiaj przybyli autokarami, aby tę noc spędzić tutaj, Maryjo, na modlitwie. Są z nami także uczestnicy ogólnopolskiej pielgrzymki Civitas Christiana. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą ogarnąć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecnych wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, księdza biskupa Andrzeja. Polecamy cały nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim, a także przorem Jasnej Góry ojcem Grzegorzem Prusem. W sposób szczególny, Mario, dzisiaj Ci dziękujemy za dar powołania 7 naszych braci, którzy dzisiaj przyjęli święcenia prezbiteratu. Prosimy, byś otaczała ich płaszczem swej matczynej opieki. Prosimy, aby byli dobrymi pasterzami, aby kochali powierzone sobie owce i byli wzorem i przykładem i razem z wiernymi zmierzali ku życiu wiecznemu w niebie. Tobie, Maryjo, polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru, odmawiając tajemnicę szczęści chwalebnej, zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski w pełna, Pan z Tobą, błogosławiony Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża,
6: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
3: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i Bóg żywota Twojego.

0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Księdza arcybiskupa Wacława, księdza biskupa Andrzeja, prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
1: Trzydzieści jeden lat temu, 22 maja 1995 roku, Jan Paweł II podczas pielgrzymki w Skoczowie wypowiedział słowa, które brzmią aż nazbyt aktualnie. Czas próby polskich sumień trwa, a największym grzechem współczesnego czasu jest utrata poczucia grzechu i granic pomiędzy prawdą a kłamstwem.

0: Chcesz wyznać miłość? Podziękować? Przeprosić? A może pozdrowić? Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz.
1: Wieczór dla Ciebie. W każdą sobotę od 21.30.
2: I telefon już mi tutaj miga światełkiem bardzo przyjaznym, zielonym. Ale muszę przecież się przywitać, zanim telefony zacznę odbierać. Ręce mam tylko dwie. Nazywam się Lucyna Ruchała. Myślę, że już słuchacze, niektórzy przynajmniej, z którymi rozmawiałam w ciągu tygodnia, się spodziewali tej obecności. Dawno się nie słyszeliśmy. No to bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tutaj być z wami. Nadajemy ze studia w Nowym Sączu. I mam nadzieję, że jesteście tutaj, słuchacie nas w różnych regionach. W różnych rejonach naszego regionu, że tak powiem. Myślę, że też spoza naszego województwa może ktoś się tutaj nawet odezwie. Zaraz się wszystko zresztą wyjaśni. A są różne formy kontaktu z nami, różne możliwości. Można dzwonić 18-34-0101 i można też pisać SMS-y. 7248 to jest numer do tych SMS-ów. Króciutki, więc warto i łatwo zapamiętać. 2 zł plus VAT SMS kosztuje. A jeszcze ważna rzecz, w treść SMS-a najpierw należy wpisać rdn.wdc, a później już co Państwo chcą. Widzę, że tutaj już jakieś SMS-y do nas przyszły, więc będziemy realizować te pozdrowienia i muzyczne prośby w swoim czasie. A już za chwilę usłyszymy się z pierwszym słuchaczem albo słuchaczką, a teraz specjalna dedykacja dla tych, którzy nas słuchają w radio co tydzień o tej porze.

0: Dzielnie i cierpliwie dzwoniła i czekała pani Zosia z Polichd. Dobry wieczór, witam panią serdecznie.
1: Dobry wieczór.
0: Pani Zosiu, jakby pani troszeczkę ściszyła radio, to byśmy się słyszały pojedynczo.
1: Proszę?
0: O, już jest dobrze. Chyba, tak?
1: No, bo ja ściszyłam troszkę komórkę.
0: A, no i dobrze. I bardzo dobrze. No to się słyszymy teraz. No to słuchamy pani Zosiu. Kogo chce pani pozdrowić?
1: No,
0: może...
1: pozdrowienie dla pani Lucynki, dla wszystkich pracujących w radiu.
0: A, bardzo dziękuję i dziękujemy.
1: Pozdrowienie dla mojej całej rodzinki, dla Jasi i jej męża, dla Paulinki i jej męża, dla Zosi i jej siostry Józi, dla Zdzicha Krzaka z Gromnika, dla Marysi i jej męża, też z Gromnika, dla Marysi Stuchowa, dla pani Teresy ze Sącza, pozdrowienia dla pani Violi z Jonin, dla pana Piotra Stuchowa, pozdrowienia dla Józefa ze Świętokrzyskiego i dla wszystkich, co słuchają radia. I pozdrawiam wszystkich tych, co w środę byli na spotkaniu i bardzo im wszystkim dziękuję za to.
0: Pani Zosiu, a co to było za spotkanie, jeśli można wiedzieć?
1: Mieliśmy próbę. A później jeszcześmy obchodzili taką małą Zofię.
0: A, no przecież. Pani Zosia z Polichd jest doskonałym przykładem tego, że Zośka wcale nie jest zimna.
1: A skąd?
0: No właśnie.
1: No.
0: Nie wiem, kto to wymyślił w ogóle. Zresztą w tym roku taka cieplutka też była. Później się dopiero odmieniła.
1: Cieplutka, ze wszystkich stron.
0: Tak jest, pani Zofio. Pani jest w ogóle bardzo pracowitą i zdolną osobą. Czym się pani dzisiaj na przykład zajmowała?
1: Dzisiaj?
0: Kamizelka już skończona?
1: O, kamizelka już zeszyta.
0: Ha, pięknie.
1: Następną się robi.
0: Mm-hmm. To są takie niepowtarzalne rzeczy, których nigdzie się nie kupi i które no w zasadzie może ktoś z dumą nosić, prawda? Takie tak. Ubrania, które babcia uplecie, zrobi na drutach czy też na szydełku.
1: No, na szydełku ja nie robię, bo... Nie przybywa mi. Na drutek to tak szybko się
0: szybciej,
1: rusza. Szybciej,
0: nie?
1: No i szybko przybywa.
0: Gratulacje pani Zofio, takich talentów i chęci i niech pani zdrowie jak najdłużej służy i dobrzy ludzie wokół niech pani sprzyjają.
1: Dziękuję bardzo.
0: I jeszcze będzie tutaj piosenka dla pani, którą sobie pani sama wybrała. No to proszę powiedzieć naszym słuchaczom, co to będzie za utwór.
1: Pektusa, ale nie wiem jak.
0: Wybrała pani w końcu jeden moment. Bo różne tam tytuły moment. Były. Różne
1: no
0: tytuły
1: racja,
0: były, tak.
1: Ja zapomniałam sobie, bo mi się rozgadała i przestała.
0: Ale ja tutaj wszystko pamiętam, bo mam napisane. To tylko dlatego.
1: No to bardzo, bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchających.
0: Ja myślę, że z wieloma tymi, których pani pozdrowiła się już niebawem usłyszymy na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: No może.
0: Myślę, że tak.
1: A jeszcze chciałam się zapytać, ale to poza anteną jedną rzecz.
0: A no to dobrze. To w takim razie tutaj pektusy niech nam zagrają, zaśpiewają
1: tak.
0: I się tutaj porozumiemy już poza anteną. Wszystkiego dobrego, dobrze. Pani Zosiu.
1: No, dziękuję nawzajem.

0: Tak, to jest jeden moment i tylko jeden moment trzeba było czekać, aż dodzwoniła się do nas kolejna osoba. Jest to pan Piotr Stuchowa. Dobry wieczór, panie Piotrze.
1: Dobry wieczór, witam.
0: A nie mówiłam,
1: że zaraz, ktoś,
0: że zaraz ktoś z pozdrowionych się tutaj odezwie. No i pięknie, no i bardzo się cieszę. Tradycja jest podtrzymywana. Panie Piotrze, kogo pan dzisiaj pozdrowi?
1: No oczywiście, w pierwszej kolejności chciałem podziękować pani Zosi za pozdrowienia i też ją pozdrowić. No oczywiście chciałem też pozdrowić rodziców, rodzeństwo, szwagrów, bratową, Ilonę, całą pozostałą część rodziny, panią Marysię Cieśla z Olszyn, panią Marysię Grzanka ze Złotej, pana Romana z Łękawicy, pana Józefa ze Świętokrzyskiego, wszystkich tych, którzy by chcieli być pozdrowieni, a nie są, no i oczywiście pani Jucynko.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za te pozdrowienia. To teraz, mimo że jest ciemno, to zaraz się zrobi jasno i słonecznie, a to za sprawą piosenki.
1: Ja jak najbardziej, to Anna Jantar i Tyle Słońca w całej mieście.
0: No to gramy. Wszystkiego dobrego, panie Piotrze.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
0: Dzięki bardzo.

0: I już mamy kolejnego słuchacza, w zasadzie kolejną słuchaczkę. No jak na razie jest przewaga kobiet, zobaczymy, czy to się wyrówna, jak te parytety będą tutaj wyglądać. Dobry wieczór, pani Tereso.
1: Dobry wieczór, pani Lucyńko, dobry wieczór wszystkim.
0: Pani Teresa dzwoni do nas z Nowego Sącza. No to słuchamy pozdrowień.
1: Ja chciałam złożyć życzenia imieninowe i z okazji Dnia Matki mojej mamie życzenia. Dużo zdrowia, zadowolenia, dużo radości, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Boskiej. I jeszcze chciałam pozdrowić całą moją rodzinę, panią Zosię z Polis, pana Józefa Świętokrzyskiego, no i panią.
0: Bardzo.
1: I bym prosiła o piosenkę Białe Majowe Łzy.
0: No to jak najbardziej na czasie. Serdeczności dla pani mamy również, no i dla pani.
1: Dziękuję
0: oczywiście.
1: Bardzo.
0: Gramy i wszystkiego dobrego. Dobranoc.
1: Dobranoc, dziękuję.

0: w tym roku troszkę później te białe majowe bzy i nie tylko białe się pojawiły. W tym roku troszeczkę później zakwitły kasztany, ale lepiej późno niż wcale. Dodzwoniła się do nas kolejna słuchaczka. Dobry wieczór, pani Bożeno. Pani Bożena dzwoni do nas ze Świętokrzyskiego.
1: Tak, tak. Pozdrawiam panią Lucynkę. Pozdrawiam pana Józefa Świętokrzyskiego i wszystkich tych, którzy słuchają radia, a nie są pozdrowieni być. I proszę jakoś tę piosenkę.
0: Wie pani, coś tutaj znalazłam. Sama jeszcze nie wiem, co to za piosenka, ale brzmi tytuł bardzo ładnie, spełnione marzenia. I tego pani życzę.
1: Dziękuję bardzo, dobranoc.
0: Dziękuję, dobranoc. Para.

0: No i spełnione życzenia na antenie, spełnione marzenia na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz wybrzmiały. Iwona Cichoń śpiewała. I myślę, że spełniło się marzenie pani Krystyny, że się wreszcie udało dodzwonić. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór pani Józefko. Wszystkiego dobrego życzę i dobrego wieczoru.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy, ale myślę, że to nie koniec. Będzie pani pozdrawiać.
1: Nie, to dużo tego dzisiaj. Mam przede wszystkim moją wnusię Aleksandrę i przez to chcę piosenkę Aleksandrę.
0: Piosenka zaraz będzie, ale najpierw pozdrowienia.
1: Wszystkiego najlepszego życzę do wszystkich słuchających. Marysię, moją przyjaciółkę. Tarzę, moją przyjaciółkę z rodzinami. Rodzinę Kusków, Pilśnionka. To znaczy Pilzna, ale to jest przysiłek Pilśnionka, Pilśnionek. Jaka ulica, to nie wiem. I wszystkich słuchających. Pana Józefa Zaświętowskiego, panią Teresę Starnowa i wszystkich słuchających. I Dębicy Wójcików, Józefa i Marię z rodzinami. I sąsiadów wszystkich, wójcików i sąsiadów. O kolei, kto tylko słucha, o rodzinę Kuciębów. Wszystkich, Marysię, przyjaciółkę, to też już mówiłam chyba. Ale to wszystko, oj, panią Luteńkę też.
0: A dziękuję.
1: Bo zawsze słucham, zawsze słyszę. I wszystkie wiadomości od rana, od godziny 5 rano w radio do wieczora, do póki spadnie.
0: To jest wzór wiernego słuchacza, naprawdę.
1: Tak, no ja włączę radio, bo nawet telewizor mnie tyle nie interesuje, co radio. Słucham te wszystkie piosenki, wszystkie wiadomości, co się dzieje, to jaka temperatura, jakie ciepło. Wszystko.
0: No, a ostatnio nawet były takie dobre prognozy i się sprawdzają pięknie.
1: Będzie jeszcze cieplej, będzie. Oj, i właśnie rodzinę mojej Aleksandry, jej siostrzyczkę Julitkę i ich rodziców. Wszystkiego najlepszego życzę. A przede wszystkim Aleksandry, dużo zdrowia i zadowolenia, dobrych uczniów w szkole.
0: To chyba taka ulubiona ta Aleksandra, ta wnusia.
1: Aleksandra jest ulubiona, a nie jest. Julitka też, fajna
0: też.
1: Dziewczynka.
0: Wszystkie są ulubione.
1: Ale mam jeszcze innych wnuków, też mam dużo. Także wnuków i prawnuków już. Mam Antosia, mam Jagódkę też. No także mam dużo.
0: No to tylko się cieszyć, tylko pozdrawiać, tylko dawać prezenty.
1: No też.
0: No nie. Babcia ma swoje obowiązki i prababcia.
1: Nie zawsze wystarczy na te wszystkie prezenty.
0: No ale pozdrowienia najważniejsze, także tak. Tego się trzymamy.
1: Ja się cieszę, przyjadę, jak się poporzą. To się cieszę. I wszystkiego najlepszego życzę wszystkim tam prowadzącym.
0: Bardzo dziękujemy pani Krystyno. To co, gramy tą Aleksandrę?
1: Będzie Aleksandra, będzie.
0: No to... To gramy. To spokojnej nocy, niech pani nadal słucha.
1: Będę słuchać do godziny 11, dopóki się nie skończy.
0: No i pięknie.
1: Ja tak słucham. Rano włączam na radio, a w czasu i chodzi mi radio cały boski dzień. Cały dzień mi gra po ucha.
0: To teraz wszystkim niech zagra Aleksandra i Andrę.
1: Andrę, tak. Dzięki.
0: Wszystkiego dobrego pani Krystyno. Spokojnej nocy.
1: No dzięki.

0: bardzo, że kolejny przedstawiciel województwa świętokrzyskiego dodzwonił się do radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Dobry wieczór, panie Józefie.
1: Dobry wieczór, pani Lucynko. Jakże się cieszę, że mogę panią słyszeć znów właśnie w tym programie.
0: I mnie jest bardzo miło.
1: Tak. I chciałem podziękować serdecznie tym osobom, które mnie pozdrawiały w dzisiejszej audycji. I dobry wieczór wszystkim słuchającym. A skoro już dzisiaj osładzamy Dzień Mamy, to ja z tej okazji wszystkim mamom życzę już teraz miłego świętowania, dużo satysfakcji i spełnienia. Chcę pozdrowić także panią Wiolę, która też jest mamą. Pani Wiolo, jeśli mnie słuchasz, to powiem, że ty to chodzące dobro. Jesteś przekochaną, pogodną niewiastą. W podobnym tonie mogę się wyrazić o pani Teresie, o paniach Zosiach i Krysiach.
0: No ja myślę, że teraz łzy wzruszenia się pojawiły przynajmniej u pani Wioli, ale myślę, że u pozostałych pań też.
1: Tak, u naszej pani Wioli, tak.
0: Tak.
1: Właśnie o to chodzi.
0: I na pewno ciepło na serduszku. Panie Józefie, jaką piosenkę dedykujemy tym paniom?
1: Proszę pani, bardzo chciałbym piosenkę zespołu Trubadurzy Nie przynoś mi kwiatów, dziewczyno, bo no, nikt nie zamawia, a taka fajna.
0: No to gramy!
1: Dzięki.
0: Wszystkiego dobrego, panie Józefie,
1: tak.
0: Dla pana i dla tych, których pan pozdrowił.
1: Najlepszości dla pani Lucynki.
0: Dzięki, śliczne.
1: Dobranoc.
0: Dobranoc.

0: z nami jest teraz pani Krystyna z Jezowska. Dobry wieczór, pani Krystyno.
1: Dobry wieczór, pani Lucynko.
0: Kogo pozdrawiamy?
1: Przede wszystkim życzenia imieninowe dla mojej koleżanki Iwony Słowik z Obidzy. Miły imienin. I pozdrowienia dla siostry z Obidzy i całej Obidzy. Przede wszystkim dla radia RDN Nowy Sącz. RDN Tarnów tak samo. I Jazowska i wszystkich słuchaczy.
0: Dzięki śliczne za te pozdrowienia. Tutaj wyszukałyśmy wspólnie piosenkę Zdzisławy Sośnickiej. Będzie co ma być. No to będzie co ma być. Oby było to samo dobro. Tego pani bardzo życzę.
1: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
0: Dobranoc.

Można się z nami kontaktować dzwoniąc pod 18 34 0101. Można też się z nami kontaktować wysyłając SMS-y pod 7248, wpisując w treść SMS-a rdn.wdc. SMS kosztuje 2 zł plus VAT. No i właśnie pora najwyższa, żeby tym z Państwa, którzy SMS-y do nas wysyłają, oddać głos. Moim głosem, co prawda, no ale jednak. Tutaj serdeczne życzenia od syna Macieja dla pani Marii, w szczególności pogody ducha, mnóstwa nadziei i dobrych myśli dla pani Marii, naszej wiernej słuchaczki, zaśpiewa Mateusz Ziółko. Z najlepszymi życzeniami też z okazji Dnia Matki właśnie.

Mateusz Ziółko, no pięknie, naprawdę, i piosenka pełna dobrego, pięknego przesłania. A teraz kolejny SMS takiej treści. Pozdro dla samotnej, a przesyła samotny P. Proszę o Dire Straits, Walk of Life. A proszę bardzo.

0: Ci, którzy przysypiali, pewnie się obudzili dzięki tej piosence grupy Dire Straits, Walk of Life, a z nami jest pan Janusz z Woli Rzędzińskiej, który cierpliwie czekał. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchamy, panie Januszu.
1: Witam serdecznie panią prowadzącą, Lucynę.
0: Dobry wieczór, witam serdecznie pana.
1: Chciałem pozdrowić wszystkich, którzy dzisiaj pozdrawiali, a szczególnie pana Piotra Suchowa, panią Zofię Spolik, pana Józefa ze Świętokrzyskiego. O tych nieraz pozdrawiamy. Chciałem też pozdrowić wszystkich, którzy mnie znają, całą Wolę Rzędzińską, wszystkich prowadzących, no wszystkich słuchających radia dzisiaj na przykład, o tej porze jeszcze, którzy nie pozasypiali. Pozdrawiam też maturzystkę o imieniu Magdalena, o ile mnie słucha, bo nie wiem, nie jestem pewny. No i całą moją rodzinę, no i chyba wszystko.
0: To już wiem w takim razie, skąd piosenka wybrana przez pana. Piosenka ma tytuł Zabiorę Cię Magdaleno, grupa Vox na naszej antenie teraz zagra, zaśpiewa. Wszystkiego dobrego, panie Januszu, dla pana również i dla pana bliskich.
1: Dziękuję wzajemnie, panie Lucyno.
0: Bardzo dziękuję. Spokojnej nocy.
1: Dziękuję.

0: Droga w twoim smutnym sercu tkwi.
1: Numer telefonu jest bardzo łatwy do zapamiętania. 18 34 0101. Numer do SMS-ów też jest bardzo krótki i łatwy do zapamiętania. 7248. I właśnie pod ten numer przechodzą wiadomości. Bardzo się też z tego cieszę. W treść wiadomości trzeba najpierw wpisać rdn.wdc, żeby ten SMS trafił do właściwej bramki. Tutaj pod właśnie adres wieczoru dla ciebie. I mamy SMS takiej treści. Najlepsze życzenia z okazji urodzin dla bratanków Antka i Frania składa wujek Piotr Stuchowa. Proszę o bratanki w kinie w Lublinie. Dzięki.

sypiają, to teraz głośniej robią radio. Ci, którzy nie przesypiają, też mogą.

kinie w Lublinie, kochaj mnie, taki tytuł ma ta piosenka, a teraz będzie piosenka o samym tytule Kochaj mnie, po prostu, więc wszystko w temacie. Tutaj spełniamy prośbę SMS-ową pana Macieja, proszę bardzo.

Nie wiem, kiedy to się stało, ale już jest 22:33. Kolejną prośbę spełniamy SMS-ową, tym razem o i ładny SMS tej treści. Dzięki za dziś i pozdro dla prowadzącej, przesyła Piotr. Proszę o Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Bardzo dziękuję, panie Piotrze, za pozdrowienia, za dedykację. No to teraz ja robię głośniej tutaj w studiu.

Piękne utwory do tańca dzisiaj gramy, prawda? Do tańca ktoś by pomyślał? No oczywiście, że tak. To było do tańca wolnego. A teraz będzie coś tak pod nóżkę. Halo.

Chris Norman in Suzy 4, Stumble in, no? Nie spać, drodzy słuchacze, bo jeszcze zostało nam tylko 15 minut naszej audycji Wieczór dla Ciebie. Kochana słuchaczko, drogi słuchaczu, to jest wieczór dla Ciebie, więc jeszcze masz szansę do nas się dodzwonić, zamówić piosenkę, czy to telefonicznie, czy to SMS-owo, pozdrowić kogoś, można nawet miłość wyznawać, a czemuż by nie. No, zapraszam Was. 18 34 0101. To już są ostatnie chwile, więc im wcześniej, tym lepiej. A SMS-y ślemy pod 7248. rdn.wdc. W treść SMS-a należy wpisać. To jeszcze jedna piosenka do tańczenia. Takiego szybszego. Czy umiarkowanego?

0: Man After Midnight, mężczyzna po północy, to nawet jest mężczyzna Man Before Midnight, przed północą, nawet przed godziną 11:00 dodzwonił się do nas pan Darek z Brzeska. Dobry wieczór, panie Darku.
1: Dobry wieczór.
0: No to słuchamy.
1: Ja bym serdecznie chciał oczywiście pozdrowić wszystkich słuchaczy o tej porze jeszcze, którzy nie śpią. Ale oczywiście najbardziej chciałbym pozdrowić moją sąsiadkę Martę, która się właśnie znajduje u nas na ognisku takim spontanicznym, oraz mojego kolegę Grzegorza, jego żonę Gosię. No, takie spontaniczne ognisko tak ni stąd, ni zowąd wynikło i chciałbym właśnie specjalnie zadedykować dla sąsiadki Marty specjalną piosenkę.
0: No to bawcie się dobrze. Takie spontany są najlepsze.
1: Tak.
0: Bez planowania, dokładnie. Bez dopasowywania się. Robimy. No to robimy. No to gramy, panie Darku, w takim razie.
1: Dziękuję.
0: Dzięki, dobrej zabawy.
1: Dobrze, bardzo dziękuję.

0: Za 8 minut godzina 22, a tutaj okazuje się, że jest takie miasto jak Londyn. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Witam serdecznie panią Asię. Powinnam sobie teraz tutaj kluski ułożyć, tak jak to było w tym filmie. No ale dobrze, to już ten dowcip już każdy zna, już to nie jest nawet śmieszne, ale serdecznie pozdrawiam panią Asię i pana Sebastiana, tak? Dobrze pamiętam?
1: Tak.
0: Nasi stali słuchacze z Londynu, jesteście fanami Wieczoru dla Ciebie i nie tylko, prawda?
1: Tak, wielu audycji, ale no ostatnim czasem to tylko w sobotę jesteśmy w stanie przesłuchać tej audycji, bo w ciągu dnia no niestety praca, dom, obowiązki inne. Także,
0: po prostu
1: no,
0: życie.
1: Życie, niestety. W ostatnim czasie jest tego dużo, nawet za dużo, ale spokojnie, urlop już jest zabukowany. Także destynacja Polska.
0: No to cudownie, to zapraszamy. A jaką pogodę macie w Londynie?
1: No właśnie. Jakby to powiedzieć, piekielną.
0: Ojojoj.
1: Bardzo gorąco.
0: Pubową.
1: Od czwartku się zaczęło. No i tak de facto na początku mówili, że dzisiaj ma być 25 stopni, 26. Było 34, może troszkę więcej.
0: Serio?
1: Tak, w poniedziałek ma być najgorzej, ale widząc po tym, co było dzisiaj, ja już sądzę, że jutro będzie jeszcze gorzej.
0: 34 stopni. Ja myślałam, tak, że macie tak, nie wiem, z 18 i deszcz, jak to
1: nie,
0: bywa.
1: No, miało to. Można nastawiać pranie 24 godziny na dobę i suszyć co 3 godziny ściągać.
0: Ojeju, no to wspaniale.
1: Także.
0: Znaczy wspaniale, no, jeśli ktoś lubi upały, no to chciałam gorąco pozdrowić, ale w tym przypadku to niech jakiś chłód tutaj przynajmniej muzycznie do was popłynie. Młody
1: no,
0: maj,
1: dokładnie.
0: Bo u nas jest taki czasem wyjątkowo zimny, jak zawsze, więc nie wyjątkowo.
1: Przy okazji chciałabym pozdrowić całą właśnie ekipę Radia RDN, wszystkich słuchaczy Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, rodziców, brata, przyjaciół, no i co? I wszystkich tych, którzy chcieliby być pozdrowieni, serdecznie pozdrawiam. A piosenka ma i dlatego, bo jest to dla mnie taki sentyment, bo chciałabym wreszcie chociaż w którymś roku tutaj pobytu, tutaj w Anglii, przyjechać w maju do Polski, bo jest to piękny, naprawdę wspaniały miesiąc.
0: Ja myślę, że jeszcze takiego klimatu majowego będzie można w czerwcu uszknąć, bo tutaj wszystko spóźnione w tym roku, więc myślę, że się
1: no
0: uda.
1: No właśnie słyszałam, że te kasztany to też tak nie zakwitły wtedy, kiedy trzeba. Także no.
0: Dobrze, że maturzyści zdawali.

tak się patriotycznie zrobiło na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz za sprawą dedykacji słuchaczy z Londynu, pani Asi i pana Sebastiana. I jeszcze szybciutko z pożegnaniami już, no bo za chwilę będzie 23. Pozdro dla Lolka, Piggy, Kermita, Skidi, Faziego, Ralfa, Zwierzaka i Niani przesyła Gonzo. Proszę o Europe Rock the Night. Dzięki. Bardzo proszę i bardzo państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Trzymajcie się ciepło. Jutro ma być 26 stopni, więc korzystajcie ze słońca, korzystajcie z wszelkich aktywności na świeżym powietrzu. No i do usłyszenia. Dziękuję za dzisiejszy wieczór, za to, że byliście, że jesteście i mam nadzieję, że będziecie. Lucyna Ruchała.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy